nie patrzy, ja na nią patrzę, łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną noc, let's go. Chyba cię sprawdzę, trzymałaś planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będzie ślub, większe masz szanse. Jestem na nie, co tak so, so, so. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

0: To jest El Radio.
1: Escucha el ritmo.

0: jest L Radio na 98 FM.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: warto wiedzieć.
1: Agnieszka Trojanowska, BIS. 15 miliardów za rządów PiS, 1,5 miliarda za rządów koalicji. MON podsumował pomoc w sprzęcie dla Ukrainy. To pokłosie awantury o przekazanie rakiet Patriot. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wyjaśnił, że stało się to na wniosek sekretarza generalnego NATO oraz dowództwa sił amerykańskich w Europie. Przekazanie rakiet nie uszczupliło naszego potencjału obronnego, zapewnił.
2: Przekazana ilość stanowi margines naszych zdolności i w ocenie nie tylko sztabu generalnego, ale głównodowodzącego armii amerykańskiej i sojuszniczej w Europie nie wpływa na zdolności obrony powietrznej Polski.
1: Wicepremier zapewnił, że o wszystkim informowany był także prezydent Polski Karol Nawrocki. Klub PiS złożył wniosek o dodatkowe posiedzenie Sejmu w tym tygodniu właśnie w sprawie rakiet Patriot przekazanych Ukrainie. Wniosek taki złożył również wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Kontrakty zbrojeniowe, zwiększenie wydatków na obronność oraz wsparcie dla Ukrainy to główne tematy rozpoczynającego się dziś szczytu NATO w Ankarze. Polskę będą reprezentowali prezydent Karol Nawrocki, a także wicepremierzy Radosław Sikorski i Władysław Kosiniak-Kamysz. Można spodziewać się dużych napięć między USA a Europą, mówi ekspertka do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego dr Beata Górka-Wintera.
3: Prezydent Trump nie ukrywa już w zasadzie od pierwszej swojej kadencji, że działania europejskie mu się nie podobają, że uważa je za niewystarczające. Chodzi tutaj przede wszystkim o kwestie wydatków obronnych, które on cały czas klasyfikuje jako zbyt niskie.
1: Państwa Europy zadeklarowały, że do 2035 roku zwiększą nakłady na obronność do 5% PKB. Środowisko lekarskie czeka na plan naprawczy po aferze w Szpitalu Południowym. Dziś minister zdrowia ma przedstawić premierowi rekomendacje zmian. Donald Tusk ostrzegł, że jeśli nie będą satysfakcjonujące, to wyciągnie konsekwencje personalne. Grożenie palcem minister zdrowia niewiele zmieni, mówi przewodniczący porozumienia rezydentów Sebastian Goncerz.
4: Premier chce w jakiś sposób pokazać, że ma nad tym wszystkim kontrolę i tak dalej. Nad systemem, który jest ogromnie ciężki do kontroli. Nie ma innych narzędzi, że tak powiem, niż dymisja.
1: Plan naprawczy ochrony zdrowia ma być po południu omawiany ze związkami zawodowymi i pracodawcami. W stolicy rozpoczyna się 10. jubileuszowa edycja Szekspira w Parku, czyli plenerowych spektakli według angielskiego klasyka. Po raz kolejny wydarzenie gości w ogrodach Pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie.
5: Jak co roku liczymy na to, że wszyscy będą zachwyceni, pogoda dopisze.
1: Mówi pełniący obowiązki dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie Piotr Gorajec. Spektakle odbywać się będą do 2 sierpnia. Wejściówką jest bilet wstępu do wilanowskich ogrodów. Reprezentacja USA przegrała z Belgią 1-4 w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W ćwierćfinale Belgowie zmierzą się z Hiszpanią, która wczoraj pokonała Portugalię 1-0.
6: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź Inflanska 52.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: Wtorek ze sporym zachmurzeniem, ale i z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu na południowym zachodzie i południu możliwe burze. Na termometrach od 16 stopni na północy i północnym wschodzie do 24 na południowym zachodzie i południu Polski. Wiatr miejscami dość silny i porywisty.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
6: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź Inflanska 52.
9: El Radio.
10: El Radio.
9: El Radio.
10: El Radio.
9: 98 FM.
10: 98 FM.

0: poranny program El Radio. No to zacznijmy od naszej kartki z kalendarza, bo to warto. Jest wtorek, 7 dzień lipca, 7-7, imieniny miesiąca. No ale sprawdźmy, kto jeszcze ma imieniny i do kogo dziś z życzeniami. Benedykt, Piotr, Józef i Lucjan. Najlepsze życzenia dla Państwa solenizantów od El Radio.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał,

0: Aktuel Radio. O tym projekcie już kiedyś wam opowiadałem, ale ujawnianych jest coraz więcej szczegółów. Freedom Ship to projekt statku o długości prawie 2 kilometrów, 30 pokładów, będzie nieustannie opływać kulę ziemską. Na pokładzie znajdzie się miejsce dla 50 tysięcy stałych mieszkańców, 10 tysięcy gości i 20 tysięcy członków załogi. To skala, jakiej świat jeszcze nie widział. A teraz dowiadujemy się, że ma tam być pełnowymiarowy stadion piłkarski na 15 tysięcy osób. Przy liczbie mieszkańców 50 tysięcy będą mogli sobie tam stworzyć swoją własną ligę. Dobrze, że zniesiono już zasadę, że bramki strzelone na wyjeździe liczą się podwójnie, bo w tym przypadku nie byłoby jak ją zrealizować.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: 6.30 już za chwilę nasz serwis lokalny bliżej ciebie, a potem pogoda.
1: El Radio, bliżej ciebie.
2: Na początek jeszcze raz wracamy do tematu słupków na Piotrkowskiej. Jak informowaliśmy, po miesiącach opóźnień i głośnych kontrowersjach związanych z kosztami oraz testami od tego tygodnia system miał wreszcie zacząć działać. Ale okazuje się, że słupki nie przeszły pierwszych prób, które trwały w miniony weekend w obecności policji, straży pożarnej, pogotowia i straży miejskiej. Dzisiaj miały zostać włączone na odcinku testowym na Piotrkowskiej od Placu Wolności do Pruchnika. Niestety zautomatyzowana blokada w próbach generalnych nie poradziła sobie najlepiej. Słupki nie zadziałały prawidłowo, a w ich miejscu stanęły plastikowe pachołki.
3: Ja kibicuję, żeby to nie działało po prostu i żeby jak najszybciej ten pomysł został zaniechany.
4: Było testowane również z karetką na sygnale. Została ściągnięta, żeby przejeżdżać, żeby zobaczyć, czy karetka na sygnale może przejechać przez słupki. Do momentu, jak była obsługa techniczna, działało, ale w momencie, jak obsługa techniczna jakby schodziła, tam postawili drabinę przy tych kamerach, no to już nie działało.
2: Miasto zapowiada, że testy systemu będą trwały nadal, a my przypominamy, że koszt tej inwestycji wyniósł prawie 6 milionów złotych. Łódzcy policjanci rozpoczęli wzmożone kontrole rowerzystów i użytkowników hulajnóg. Akcja odbywa się na terenie całego miasta i ma przede wszystkim przypominać o nowych przepisach oraz poprawić bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. Funkcjonariusze zwracają uwagę m.in. na obowiązek noszenia kasków do 16 roku życia oraz nowe przepisy dotyczące minimalnego wieku kierujących. Obecnie z hulajnóg elektrycznych i rowerów samodzielnie mogą korzystać osoby od 13 roku życia, posiadające co najmniej kartę rowerową.
5: Trzeba zwrócić uwagę, że ta infrastruktura rowerowa w naszym mieście cały czas się rozszerza, powiększa, a co za tym idzie również jakby zachęca też tak do korzystania z takiego właśnie transportu, więc te działania cyklicznie, szczególnie z takim dużym natężeniem wtedy, kiedy ten sezon rowerowo-hulajnogowy się zaczyna.
2: Mówi podkomisarz Maksymilian Jasiak. Podczas kontroli policjanci sprawdzają także obowiązkowe wyposażenie rowerów oraz przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, między innymi o konieczności trzymania podczas jazdy przynajmniej jednej ręki na kierownicy. Ośrodek Prząśniczka ma wrócić do miasta i ponownie służyć mieszkańcom. Łódzcy samorządowcy zapowiadają rozpoczęcie działań prawnych, które mają doprowadzić do odzyskania należącego do miasta terenu w Arturówku. Tam w latach 60. powstał obiekt, który służył jako miejsce wypoczynku dla włókniarek, włókniarzy i ich rodzin. Dziś pełni funkcję hotelu robotniczego. Zdaniem władz miasta nie realizuje już swojej pierwotnej społecznej roli.
6: Chcemy, żeby ten obiekt służył przede wszystkim udziałem. To jest założenie w ogóle tego całego działania i zakładamy prowadzenie bardzo preferencyjnego dostępu dla mieszkańców na podstawie karty łodzienia, tak żebyśmy, i tak to robimy w mieście w wielu wypadkach, tam gdzie jako podatnicy się dokładamy do wspólnego budżetu, żebyśmy mieli tam preferencje skorzystania z miejskich usług.
2: Mówi przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz. W planach jest remont pokoi, przestrzeni edukacyjnych, sal konferencyjnych oraz przygotowanie oferty pobytu m.in. dla dzieci, rodzin zastępczych i domów dziecka. Procedura odzyskiwania obiektu już się rozpoczęła. Miasto prowadzi działania prawne, choć szczegóły strategii nie są na razie ujawniane. Według zapowiedzi pierwsze efekty możemy poznać w ciągu 2-3 lat.
7: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź Inflanska 52.
8: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
9: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: W Łodzi i okolicach dziś mokry dzień, będzie deszczowo, a może i nawet burzowo. Na termometrach 18 stopni w najcieplejszej chwili dnia. Wiatr umiarkowany, ale uwaga, jak będzie burza, to może powiać trochę mocniej i dawać nam się we znaki, ale to raczej po południu. Ciśnienie 1008 hektopaskali i będzie spadać.
9: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
8: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
7: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź Inflanska 52.

0: TVN24.pl Radio. Słuchajcie, każdego dnia w sąsiedztwie naszej planety pojawiają się różne obiekty kosmiczne. Większość z nich to niewielkie skały, okruchy właściwie kosmiczne o średnicy od kilku do kilkudziesięciu metrów. Tym razem są wielkie. Jedna asteroida minęła nas w sobotę, 4 lipca. Miała 360 do 800 metrów. Minęła nas w odległości 3,5 miliona kilometrów. Druga asteroida była jeszcze większa, 750 do nawet 1650 metrów, ponad 1,5 kilometra. Minęła nas w odległości 2 miliony 600 tysięcy kilometrów. Dlaczego nic nie mówiłem przed weekendem? No, odległości były bezpieczne, na niebie nic rewelacyjnego byśmy nie zobaczyli, no to po co psuć sobie humory? No a poza tym asteroida najbliżej Ziemi była o godzinie 21:53. No to co? To miałem wszcząć alarm na chwilę przed meczem?
1: El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Zbliżamy się do siódmej. Czas na odlicznik w tym miejscu programu. To instytucja powołana do tego, by pilnować pewnych dat, tak byśmy niczego nie przegapili. Taka również przypominajka, pilnująca, by nic fajnego nas nie ominęło. Pytałem, do czego teraz będziemy odliczać i mam propozycję. Za niecały tydzień mamy Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. To 13 lipca. Tak więc stan odlicznika na dziś minus 6.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: 7 już za chwilę. Jak ta chwila minie, to będą u nas najświeższe wiadomości w serwisie Ele Radia. Warto wiedzieć.
1: Dziś kończy się czas na przedstawienie zmian przez minister zdrowia. Znów burze i silny wiatr są ostrzeżenia dla północy i południa Polski. Młodzi Polacy śpią za krótko, a gospodarka traci na tym miliardy.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Na dziś premier Donald Tusk wyznaczył ministrze zdrowia Jolancie Sobierajskiej-Grędzie czas na przygotowanie zmian, które poprawią funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Sprawa stała się pilna po tym, jak wykryto wiele nieprawidłowości w funkcjonowaniu Szpitala Południowego w Warszawie. Między innymi wysokie zarobki lekarza bez specjalizacji. Limity stawek godzinowych byłyby dobrym rozwiązaniem, mówi posłanka Lewicy Joanna Wicha z Sejmowej Komisji Zdrowia.
3: Czekamy na to, ja też jestem bardzo ciekawa. Maksymalna stawka godzinowa, czy też krotność wynagrodzenia, no bo jednak te płace w końcu trzeba uregulować.
1: Na biurku prezydenta leży już ustawa o powiązaniu numerów PESEL lekarzy z ich zarobkami, tak by administracja rządowa mogła skuteczniej wyłapywać ewentualne nieprawidłowości, mówi Katarzyna Sójka z PiS, była minister zdrowia.
4: Powinna być ta ustawa zupełnie rozszerzona, powinna też mówić o pewnym tachografie, rejestracji tego, gdzie lekarze pełnią dyżury i czy one się nie nakładają w dwóch szpitalach.
1: Dziś po południu minister zdrowia ma być obecna na posiedzeniu Komisji Trójstronnej do Spraw Zdrowia. Jutro premier ma ogłosić decyzję w sprawie jej przyszłości w rządzie. Znów ostrzeżenia burzowe. W 7 województwach alerty wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Chodzi o południe Polski. Alerty zaczną obowiązywać dziś o 15:00. Utrzymają się do godzin wieczornych. Są także ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla 3 województw w północnej części kraju. Te zaczną obowiązywać po południu i pozostaną w mocy najpóźniej do jutra, do godzin popołudniowych. Pełną kontrolę nad ostatnim w regionie ośrodkiem zbiorowego zakwaterowania ukraińskich uchodźców przejmie wojewoda podlaski. W istniejącej od 4 lat placówce w Wasilkowie przebywa obecnie 50 osób. Do tej pory ośrodkiem zajmowała się gmina. W ocenie jej władz spowodowało to dodatkowe koszty, które teraz weźmie na siebie wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
5: W 100% Podlaski Urząd Wojewódzki bierze na siebie ciężar odpowiedzialności za uchodźców wojennych z Ukrainy zakwaterowanych w ośrodku w Wasilkowie.
1: Jak zapewnia wojewoda, w ośrodku znajdują się wyłącznie osoby z grup wrażliwych, a więc seniorzy i osoby niepełnosprawne. Turecka mennica wyemitowała okolicznościową monetę o nominale 5 lir upamiętniającą 36. szczyt przywódców NATO, który od dziś odbywa się w Ankarze. Według nieoficjalnych informacji liderzy sojuszu, w tym prezydent USA Donald Trump, mają potwierdzić niezłomne zobowiązanie do przestrzegania artykułu 5 traktatu, który gwarantuje zbiorową obronę wszystkich państw członkowskich. 1/3 młodych Polaków sypia 6 godzin lub mniej. To zdecydowanie za mało, wynika z najnowszego raportu przygotowanego dla platformy e-psycholodzy. A norma to 7 do 9 godzin snu na dobę, mówi Michał Pajdak.
6: Zdecydowanie najgorzej ze snem radzą sobie w Polsce osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Aż 42,6 młodych przedsiębiorców sypia poniżej 6 godzin, z czego niemal co piąty drastycznie ucina swój sen do zaledwie 4 do 5 godzin na dobę.
1: Osoba niewyspana, choć obecna w pracy, nie jest wydajna. Eksperci szacują, że gospodarka traci z tego powodu 17 milionów roboczo-dniówek i aż 8 miliardów 700 milionów złotych rocznie.
7: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
8: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
9: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: W Łodzi i okolicach dziś mokry dzień, będzie deszczowo, a może i nawet burzowo. Na termometrach 18 stopni w najcieplejszej chwili dnia. Wiatr umiarkowany, ale uwaga, jak będzie burza, to może powiać trochę mocniej i dawać nam się we znaki, ale to raczej po południu.
9: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
8: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
7: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
10: El Radio.
11: El Radio.
0: Poranny program El Radia po 7:00 już jesteśmy. Witek Lazar, witam i zapraszam na kolejną odsłonę naszego dzisiejszego spotkania.
10: El Radio.
11: El Radio.
10: 98 FM. 98 FM.

0: TVL Radio. Dziś 7 lipca, my jesteśmy po 7, więc jak na tę porę przystało, otwieramy szufladkę, w której spoczywa nasz kalendarz świąt typowych i nietypowych. No i tam dziś Tanzania ma Dzień Przemysłu, Wyspy Salomona Święto Niepodległości, Japonia Święto o nazwie Tanabata i mamy także Światowy Dzień Czekolady. No i tradycyjnie do niektórych z tych świąt jeszcze dzisiaj w programie wrócimy.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: To jest L Radio. L Radio.
1: Na 90 i 8 FM.
0: Na 90 i 8 FM.

0: poranny program El Radio. Jak słyszeliśmy przed chwilą, w kalendarzu świąt typowych i nietypowych w Japonii mamy dzisiaj święto, które nazywa się Tanabata. Co ciekawe, święto oparte jest na chińskiej legendzie, wedle której Tanabata to para kochanków. Zinyu, czyli Vega, i Nyulang, czyli Altair, którzy mogą spotkać się tylko raz w roku. To właśnie koniunkcja tych dwóch gwiazd ma miejsce na japońskim niebie. Dla Japończyków jest to dzień, w którym spełniają się marzenia. No i tak myślę, że moglibyśmy zapożyczyć trochę tej tradycji. Japończycy zapisują życzenia na małych kawałkach papieru i wieszają je po prostu na krzewach bambusowych. Może ze znalezieniem tego ostatniego będzie niejaki problem, ale myślę, że można tu użyć jakiegokolwiek krzewu. Co szkodzi spróbować? A nuż się spełni?
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Zbliżamy się do 7.30, za chwilę bliżej ciebie, czyli nasz serwis lokalny, a potem El Radio dla sportu.
1: El Radio, bliżej ciebie.
2: Łódzcy policjanci rozpoczęli wzmożone kontrole rowerzystów i użytkowników hulajnóg. Funkcjonariusze zwracają uwagę m.in. na obowiązek noszenia kasków do 16 roku życia. Obecnie z hulajnóg elektrycznych i rowerów samodzielnie mogą korzystać osoby od 13 roku życia, posiadające co najmniej kartę rowerową.
3: Trzeba zwrócić uwagę, że ta infrastruktura rowerowa w naszym mieście cały czas się rozszerza, powiększa, a co za tym idzie również jakby zachęca też tak do korzystania z takiego właśnie transportu.
2: Mówi podkomisarz Maksymilian Jasiak. Podczas kontroli policjanci sprawdzają także obowiązkowe wyposażenie rowerów oraz przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, między innymi o konieczności trzymania podczas jazdy przynajmniej jednej ręki na kierownicy. Szpital Pirogowa w Łodzi wzmacnia diagnostykę kardiologiczną.
4: To przede wszystkim szybsze wykrywanie chorób serca i możliwość rozpoczęcia leczenia na wczesnym etapie, więc pacjenci będą mieli dostęp do bardziej precyzyjnych badań wykonywanych ambulatoryjnie, co poprawi komfort leczenia i w wielu przypadkach pozwoli uniknąć hospitalizacji.
2: Mówi dyrektor szpitala Pirogowa Adam Marczak. Szybsza diagnostyka oznacza większą szansę na skuteczne leczenie i uniknięcie poważnych powikłań. W łódzkim ogrodzie zoologicznym już za kilka lat pojawią się pingwiny z bieguna południowego, wombaty i uchadki. Zwierzęta wprowadzą się do nowego pawilonu żywiołów, który powstanie w miejscu obecnego zaplecza ogrodu. Jak mówi dyrektor do spraw hodowli Michał Gołędowski, pawilon będzie miał kilka stref.
5: Pierwszy sektor, takie podziemne krainy. Kolejna strefa to będzie właśnie strefa lodu, później strefa wody i ognia, strefa koron drzew, no i na koniec strefa przyszłości.
2: Wartość inwestycji, która zostanie ukończona prawdopodobnie w 2030 roku, to około 120 milionów złotych. Realizowana będzie według projektu pracowni architektonicznej z Bangkoku.
6: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
7: Bartłomiej Juszczak, zapraszam na informacje sportowe. Suvi Kokkonen, ta fińska przyjmująca, dołączy do ŁKS-u Komerską. Tak wynika z zagadkowych filmików, które umieszcza na swoim profilu na Facebooku łódzki klub. Portal Volleybox już przypisał Fince nowy klub w Biogramie, właśnie ŁKS. Ostatnio występowała w egzotycznej lidze wietnamskiej. Kibice Widzewa ponownie wykupili wszystkie karnety. W nadchodzącym sezonie PKO BP Ekstraklasy mecze piłkarzy tego klubu na stadionie w Łodzi ponownie będzie oglądać komplet publiczności. Widzew poinformował o zakończeniu sprzedaży stałych abonamentów, a licznik zatrzymał się na 15 714 karnetach. Niemal wszyscy dotychczasowi posiadacze abonamentów zdecydowali się na ich przedłużenie. Spowodowało to, że do otwartej sprzedaży dla nowych chętnych trafiło jedynie 86 sztuk. Podobnie jak w ubiegłych latach, wszystkie wolne miejsca zostały wykupione w systemie elektronicznym w ciągu zaledwie kilku sekund. Na kortach Miejskiego Klubu Tenisowego w Łodzi trwa Lotto PZT Polish Tour, turniej tenisowy, podczas którego możemy oglądać głównie młodych tenisistów, nie tylko z Polski. Są także zawodnicy choćby z Czech i Łotwy, głównie wchodzący do wielkiej gry, między innymi finaliści turniejów wielkoszlemowych dla juniorów. Dla tych, którzy chcą zobaczyć tenis na żywo, okazja bardzo dobra. Turniej potrwa do niedzieli.
6: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
1: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Tu El Radio, proszę Państwa, wulkan to słowo po raz kolejny pojawiło się ostatnio w wiadomościach za sprawą erupcji Etny na Sycylii, ale ja tym razem o innej części świata, na Antarktydzie. Znajduje się bowiem wulkan, który zaskakuje niezwykłym zjawiskiem. Mount Erebus, najbardziej wysunięty na południe aktywny wulkan na świecie, wyrzuca w powietrze nie tylko gazy i lawę, ale również mikroskopijne kryształy czystego złota. Każdego dnia około 80 gramów złotego pyłu. Wspomniana Etna wyrzuca 2,5 kg. No w ogóle wszystkie wulkany wyrzucają również złoto, no ale tylko ten w czystej postaci. Naukowcy nie wiedzą, dlaczego tak się dzieje, ale jak widać, ta niewiedza nie przeszkadza im zbierać.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: TVN24.pl Radio, poranny program. Słuchajcie, choć od ogłoszenia przejścia Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire minęło już kilka dni, to w oficjalnym sklepie MLS nadal nie można kupić koszulki Lewego. To nie byłoby problemem, bo przecież istnieje jeszcze coś takiego jak personalizacja, gdzie każdy może wpisać dowolny numer i dowolne nazwisko na wybranej koszulce. Sęk w tym, że w przypadku MLS Store w tego typu personalizacji dopuszczane są tylko nazwiska składające się maksymalnie z 10 liter, a nazwisko Lewandowski liczy ich 11. Więc fani albo muszą obejść się smakiem, albo zaakceptować fakt, że na koszulce z numerem 9 będzie napis Lewandowsk na plecach. To nie jedyna sprawa, jaką pokpili Amerykanie w piłce nożnej, no ale tej ostatniej z amerykańską czerwoną kartką nie będę komentował, bo mogłoby wyjść niecenzuralnie.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Powoli, powoli zbliżamy się do 8:00. Już za chwilę najświeższe wiadomości w serwisie L Radia.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
3: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
1: Po reklamie.
4: Złotówka na początku wakacji osłabia się, ale nie musimy się martwić. O możliwych prowokacjach Rosji mówi szef polskiego MSZ-u. Włochy na topie wśród kierunków wakacyjnych polskich internautów.
5: L Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
4: Agnieszka Trojanowska-Bis. Polska złotówka wyraźnie osłabła. Waluty na wyjazdy kupujemy więc obecnie drożej, ale i tak na zagranicznym urlopie poczujemy, że stać nas na więcej. Złotemu ciąży ostatnio mocny dolar i dlatego na razie nie widać możliwości znaczącego umocnienia naszej waluty, mówi Daniel Kostecki, analityk CMC Markets Polska.
6: Dosłownie już wszyscy na rynku finansowym widzą mocnego dolara. Od połowy czerwca po prostu szturmem kupują kontrakty, które dają ekspozycję na silnego dolara.
4: A im dla dolara lepiej, tym dla złotego gorzej. Polska musi być gotowa na możliwe prowokacje ze strony Rosji, ostrzegł szef MSZ Radosław Sikorski w rozmowie z amerykańską telewizją CNN. Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że Moskwa nie ma możliwości frontalnego ataku na NATO, ale może sięgać po działania hybrydowe i prowokacje.
7: To, do czego są zdolni, to jakiegoś rodzaju prowokacja z użyciem fałszywej flagi i dronów, być może ukraińskich, a potem udawanie, że odpowiadają na nasz rzekomy atak. Oni grają w takie gry. Musimy być na to przygotowani.
4: Sikorski zapewnił jednocześnie, że Polska nadal ufa gwarancjom bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Jednym z głównych tematów rozpoczynającego się dziś szczytu NATO będzie Ukraina. Prezydent Wołodymyr Zełenski spotka się w Ankarze z liderami państw sojuszu. Ukraiński przywódca będzie zabiegał o wsparcie obrony powietrznej w obliczu ostatnich zmasowanych ataków ze strony Rosji. A w stolicy Turcji jest Cezary Jaszczak.
8: Ukraińska delegacja ma konkretny plan na rozpoczynający się szczyt. Kijów chce być włączony do tak zwanej współprodukcji systemów Patriot. Nasze moce produkcyjne są pod tym kątem wystarczające zarówno do obrony Ukrainy, jak i udzielania pomocy partnerom w potrzebie. Mówił Wołodymyr Zełenski, który w Ankarze spotka się m.in. z Donaldem Trumpem. Mimo apeli ze strony Kijowa i kolejnych ataków Rosji, Amerykanin twierdzi, że wojna jest bliska końca. Władimir Putin chce, żeby to się skończyło. Wołodymyr Zełenski też tego naprawdę chce. Trump zapowiedział, że w czasie szczytu będą prowadzone rozmowy na ten temat, a nieoficjalnie sojusznicy zobowiążą się na nim do przekazania Ukrainie 140 miliardów euro w ciągu najbliższych 2 lat.
4: Ruszyło śledztwo prokuratury w sprawie niedzielnego wypadku autobusu komunikacji miejskiej w Warszawie. Pojazd staranował kilkanaście samochodów, a następnie wjechał do przejścia podziemnego. Poszkodowanych jest 6 osób. Kierowca od samego początku twierdził, że nie mógł zapanować nad pojazdem. Polacy, szukając pomysłów na wakacje, korzystają z internetu, a tam widać bardzo wyraźnie, że zmieniły się nasze preferencje przez ostatnich 12 miesięcy. Polscy internauci o ponad 30% rzadziej niż rok temu wyszukiwali informacji na temat głównych kierunków turystycznych w Polsce, a najczęściej interesują ich obecnie wyjazdy do Włoch, wynika z raportu Google. W przypadku Włoch największe zainteresowanie w sieci dotyczyło Bari i regionu Apulii, Rimini i Sycylii oraz jezior Garda i Como. Kolejne wyszukiwane kierunki to Hiszpania, Turcja, Chorwacja i Grecja. Wzrosło też zainteresowanie wakacjami z wojskiem.
9: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
1: sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
10: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: W Łodzi i okolicach dziś mokry dzień, będzie deszczowo, a może i nawet burzowo. Na termometrach 18 stopni w najcieplejszej chwili dnia. Wiatr umiarkowany, ale uwaga, jak będzie burza, to może powiać trochę mocniej i dawać nam się we znaki, ale to raczej po południu.
10: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
9: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź, Inflanska 52.
11: El Radio.
12: El Radio.
0: Poranny program El Radia po ósmej już jesteśmy. Witek Lazar. Cieszę się, że Państwo mnie słyszą. Witam i zapraszam do dziesiątej.
11: El Radio.
12: El Radio.
11: 98 FM.
12: 98 FM.

0: Tu El Radio, po 8 jesteśmy, więc na początek tej godziny przywołajmy raz jeszcze naszą kartkę z kalendarza dzisiejszą. Wtorek, 7 dzień lipca, imieniny miesiąca, 7-7. Sprawdźmy, kto jeszcze ma imieniny te właściwe. Benedykt, Piotr, Józef i Lucjan. Proszę pamiętać o życzeniach dla Państwa solenizantów, również od nas.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Co za dzień, nasze codzienne spotkanie z historią, rubryka, w której sprawdzamy, co niezwykłego, szczególnego, ważnego wydarzyło się w historii 7 lipca, czyli pod dzisiejszą datą. Tego dnia w 2007 roku w Lizbonie ogłoszono nowe 7 cudów świata. 7 zwycięzców zostało wybranych w głosowaniu, które odbywało się przez internet oraz telefon. Głosowanie trwało od 1 stycznia 2006 roku do 6 lipca 2007. W tym czasie zostało oddanych ponad 90 milionów głosów. No i oto rezultaty. Wielki Mur Chiński, Petra w Jordanii, pomnik Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro, Machu Picchu w Peru, Chichen Itza w Meksyku i Koloseum w Rzymie oraz Taj Mahal w Indiach. Jeśli jeszcze wszystkich cudów nie zaliczyliście, to przynajmniej niech będą jakieś plany. W końcu mamy wakacje. Nie tylko w tym roku.
1: El Radio 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Bliżej Ciebie za chwilę, czyli nasz serwis lokalny, a potem El Radio dla sportu.
1: El Radio, bliżej Ciebie.
2: Wracamy do tematu słupków na Piotrkowskiej. Jak informowaliśmy, po miesiącach opóźnień i głośnych kontrowersjach związanych z kosztami oraz testami od tego tygodnia system miał wreszcie zacząć działać. Ale okazuje się, że słupki nie przeszły pierwszych prób i miały zostać włączone na odcinku testowym na Piotrkowskiej od Placu Wolności do Pruchnika. Niestety zautomatyzowana blokada w próbach generalnych nie poradziła sobie najlepiej. Słupki nie zadziałały prawidłowo, a w ich miejscu stanęły plastikowe pachołki.
3: Ja kibicuję, żeby to nie działało po prostu i żeby jak najszybciej ten pomysł został zaniechany.
4: Było testowane również z karetką na sygnale, została ściągnięta, żeby przejeżdżać, żeby zobaczyć, czy karetka na sygnale może przejechać przez słupki. Do momentu, jak była obsługa techniczna, działało, ale w momencie, jak obsługa techniczna jakby schodziła, tam postawili drabinę przy tych kamerach, no to już nie działało.
2: Miasto zapowiada, że testy systemu będą trwały nadal. Miasto przygotowuje kolejne mieszkania dla łodzian. W tym roku wyremontowanych i przekazanych lokatorom ma zostać ponad 500 lokali. Gotowych jest już 300 mieszkań, a remont kolejnych 200 został zlecony. Lokale trafią m.in. do osób oczekujących na przydział mieszkania, rodzin wykwaterowanych z budynków w złym stanie technicznym, a także wychowanków pieczy zastępczej, samotnych rodziców i rodzin wielodzietnych.
5: Każdy lokal jest w określonym standardzie. Dla wszystkich jest to białe ściany, ewentualne jasne, wyremontowane podłogi, tak żeby nasi mieszkańcy mogli tylko i wyłącznie wstawić meble i móc zamieszkać.
2: Mówi dyrektor Zarządu Lokali Miejskich Katarzyna Błachowicz-Barszcz. Miasto zapowiada również, że wszystkie remontowane obecnie mieszkania posiadają łazienki i toalety. Miłośnicy przyrody, aktywnego wypoczynku i rodzinnych wyjazdów będą mogli wziąć udział w wyjątkowym projekcie Kolory Tłuckiego 2026. Cykl bezpłatnych wycieczek przyrodniczych, które połączą odkrywanie najpiękniejszych zakątków regionu z edukacją ekologiczną oraz koncertami w niezwykłych plenerach. Organizatorzy zapewniają przejazd pociągiem z Łodzi, a tam, gdzie będzie to konieczne, również transport autokarowy. Zdobycie miejsca na wycieczkę jest bardzo proste. Na stronie internetowej projektu przy każdej z wypraw pojawi się przycisk Zdobądź bilet, który będzie aktywny od środy od 10 do piątku do 12 w tygodniu poprzedzającym danym.
6: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hiszpania i Belgia to kolejne drużyny, które awansowały do ćwierćfinału piłkarskich mistrzostw świata. Mistrzowie Europy pokonali 1-0 Portugalię, gola strzelając w doliczonym czasie gry. A taki wynik oznacza też, że wieczorny mecz był ostatnim spotkaniem Cristiano Ronaldo na mistrzostwach świata. Oczywiście smuci mnie, że w ten sposób odpadamy z mistrzostw świata, ale jak powiedziałem na konferencji prasowej, dałem z siebie wszystko, zrobiłem co mogłem i odchodzę z czystym sumieniem. Tak właśnie jest w piłce nożnej, takie jest życie piłkarza. Czasem się wygrywa, czasem przegrywa, ale trzeba iść dalej. Szczerze mówiąc, to były moje ostatnie mistrzostwa świata, to prawda, ale co do reszty, będę miał czas, by to przemyśleć, spędzić czas z rodziną i uniknąć podejmowania decyzji pod wpływem emocji. Będę miał czas zająć się swoim życiem. A w drugim meczu dnia Belgia pokonała USA 4-1, co oznacza z kolei, że z mundiali odpadli już wszyscy gospodarze turnieju. Tymczasem jeszcze przed meczem USA z Belgią szef FIFA Gianni Infantino zapewnił, że decyzja o zawieszeniu dyskwalifikacji reprezentanta USA Folarida Baloguna została podjęta w sposób niezależny i potwierdził, że odbył w tej sprawie rozmowę z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Infantino napisał w oświadczeniu w mediach społecznościowych, że, tu cytat, organy sędziowskie FIFA są niezależne, funkcjonują oddzielnie, kierują się kodeksem dyscyplinarnym i orzekają na podstawie obowiązujących przepisów i faktów. Ich niezależność jest kluczowa dla zaufania i uczciwości piłki nożnej, to należy zawsze uszanować. Balogun wyszedł w pierwszym składzie, ale nie pomógł Amerykanom pokonać Belgów. Selekcjoner reprezentacji polskiej siatkarek Stefano Lavarini dokonał dwóch zmian w składzie na trzeci turniej Ligi Narodów, który rozpocznie się jutro w Osace. Do zespołu na japoński turniej dołączyły środkowa Anna Obiała i przyjmująca Julia Orzoł. Biało-czerwone rywalizacje w Osace rozpoczną meczem z Turcją, dzień później zmierzą się z USA, w piątek z Brazylią, a na zakończenie turnieju w niedzielę z Japonią. Polki z bilansem 6 zwycięstw i 2 porażek zajmują 4 miejsce w tabeli Ligi Narodów.
6: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
8: El Radio. Warto wiedzieć.

0: El Radio w Łodzi.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Tu El Radio, 7 lipca. Dziś Światowy Dzień Czekolady mamy. To nie jedyna okazja do świętowania bez opamiętania, bo w Polsce mamy swój własny krajowy Dzień Czekolady, który przypada na 12 kwietnia. Z badań wynika, że w czekoladzie możemy znaleźć nawet kilkaset substancji mających dobroczynny wpływ na nasze zdrowie. Niejednokrotnie o tym już opowiadałem. Czekolada, która ma ponad 90% kakao, to prawdziwy zastrzyk zdrowia, a konkretnie antyoksydantów. Statystyczny Polak zjada w ciągu roku nawet ponad 6 kg tego słodkiego kakaowego wyrobu. Chociaż wydaje się, że dla prawdziwego czekoladocholika kilogram na miesiąc to może być nawet mało. Zapewne średnia jest zaniżana przez tych, którzy ze wszystkich słodyczy wybierają śledzie.
1: El Radio 98 FM. 98 FM.

TUEL Radio. Proszę Państwa, nie ma to jak kostka czekolady i to niezależnie od pory dnia, prawda? No dobra, dwie kostki, ewentualnie sześć. No pół tabliczki też jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Dziś Światowy Dzień Czekolady, wracamy do tematu. Czekolada oczywiście nie służy tylko do jedzenia, można ją oczywiście

0: Tu El Radio, już 9 za chwilę i warto wiedzieć, czyli nasz serwis informacyjny El Radia.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko zapki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
3: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
4: Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
1: Po reklamie.
5: Ropa drożeje, to skutek niepokojących doniesień z Ciśniny Ormus. Rosja ma być nazwana długoterminowym zagrożeniem, to dziś na szczycie NATO. Dużo taniej za metr mieszkania płacą wybierający większe metraże. Mamy najnowsze dane.
6: El Radio. Warto wiedzieć.
5: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ropa drożeje po niepokojących doniesieniach z Ciśniny Ormus, kluczowego szlaku wodnego dla transportu ropy naftowej, gazu ziemnego i innych surowców z Zatoki Perskiej. Wczoraj portal Axios podał, że irańskie wojsko wystrzeliło co najmniej dwie rakiety, trafiając i uszkadzając dwa statki przepływające przez Ciśninę Ormus. To pierwsze takie ataki od niemal dwóch tygodni. Według portalu oba trafione statki odniosły znaczące zniszczenia, lecz nie odnotowano żadnych ofiar w ludziach. Ukraina i sytuacja na Bliskim Wschodzie mają być najważniejszymi tematami rozpoczynającego się dziś w Ankarze dwudniowego szczytu NATO. Na udane rozmowy liczy poseł z Sejmowej Komisji Obrony Andrzej Śliwka z PiS, który przekonuje, że Polska przystępuje do rozmów z silną pozycją jako wiarygodny sojusznik.
7: Dzisiaj w Ankarze będzie weryfikacja tego, co zostało ustalone w Hadze. 3,5% na obronność plus 1,5% na infrastrukturę. Polska ma bardzo mocne karty, bo jest wiarygodnym partnerem i to jest coś, co w moim przekonaniu powinniśmy grać.
5: Nieoficjalnie wiadomo, że przywódcy państw NATO, w tym prezydent USA Donald Trump, mają ponownie potwierdzić zobowiązanie do wspólnej obrony. Na szczycie NATO w Ankarze Rosja ma zostać określona jako długoterminowe zagrożenie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Donald Trump przekonał się, że Rosja nie jest pokojowa. Uważa generał Roman Polko, były dowódca GROM, ocenia, że choć stoi to w sprzeczności z wcześniejszą strategią USA, nie powinno być problemem dla obecnej administracji.
8: Myślę, że najbardziej przekonały go inicjatywy, czy przejęcie inicjatywy przez Ukrainę na polu walki, bo Donald Trump, jak rozkapryszane dziecko, zawsze przyłącza się do obozu zwycięzców.
5: Na pytanie o ewentualne prowokacje ze strony Rosji na państwach NATO generał Polko komentuje, że Putin jest w stanie to zrobić wyłącznie dla zaspokojenia polityki wewnętrznej Kremla. Ważna informacja dla kierowców. Zablokowana jest krajowa droga numer 11 w Wielkopolsce po tym, jak w Jastrowiu doszło do śmiertelnego wypadku. Zderzyły się ciężarówka i samochód osobowy. Zginęła kierująca osobówką. Około 3000 wrocławian musi dziś o poranku opuścić swoje mieszkania na czas usuwania niewybuchu z II wojny światowej, który znaleziono podczas prac ziemnych w okolicy ulicy Trzemeskiej w centrum Wrocławia. Prewencyjna ewakuacja mieszkańców już trwa, dotyczy budynków w promieniu 300 metrów od miejsca znalezienia niewybuchu. Na czas podjęcia niewybuchu mogą zostać zamknięte dla ruchu fragmenty ulic w centrum Wrocławia. Im większy metraż mieszkania, tym cena za metr kwadratowy jest niższa. W największych mieszkaniach powyżej 80 metrów kwadratowych metr kosztuje od kilku do nawet 26% mniej niż w kawalerkach, mówi ekspert Sonar Home Anton Bubiel.
9: Największe różnice pomiędzy małymi i dużymi mieszkaniami występują we Wrocławiu oraz Poznaniu. Tam duże lokale są wyraźnie tańsze w przeliczeniu na metr kwadratowy, co może stanowić interesującą informację dla rodzin poszukujących większego metrażu.
5: Natomiast najbardziej wyrównane ceny mają obecnie mieszkania w Warszawie i w Łodzi.
10: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
1: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
11: Sponsorem pogody w Elradiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: W Łodzi i okolicach dziś mokry dzień, będzie deszczowo, a może i nawet burzowo. Na termometrach 18 stopni w najcieplejszej chwili dnia. Wiatr umiarkowany, ale uwaga, jak będzie burza, to może powiać trochę mocniej.
11: Sponsorem pogody w Elradiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
10: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź Inflacka 52.
12: El Radio.
13: El Radio.
0: Poranny program El Radio. Już po dziewiątej jesteśmy. Jeszcze przez godzinę. Witek Lazar. Dzień dobry, jeśli komuś jeszcze nie mówiłem.
12: El Radio.
13: El Radio.
12: 90 i 8 FM.
13: 90 i 8 FM.

0: Aktuel Radio, po dziewiątej jesteśmy i pora poświęcić chwilę na początek tej godziny tym, którzy urodzili się pod dzisiejszą datą, 7 lipca. Swoje urodziny świętują dziś m.in. Ringo Starr, brytyjski perkusista, członek zespołu The Beatles, Fancy, niemiecki piosenkarz, Krzysztof Skiba, polski muzyk, wokalista, członek zespołu Big Cyc, ale także autor tekstów piosenek, satyryk i publicysta. No i jeszcze Gyanendra Birbik Ram Shaidev, król Nepalu. No i w takim królewskim towarzystwie obchodzicie dziś swoje urodziny, drodzy jubilaci. Pozdrawiamy. 100 lat.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Poranny program L Radio. Słuchajcie, Międzynarodowy Zespół Laryngologów zebrał się, a potem zebrał dane z ostatnich lat, by ustalić, że od początku tysiąclecia znacznie spadła liczba zabiegów polegających na usuwaniu różnych ciał obcych z dróg oddechowych i nosa pacjentów. O 29% spadła ta liczba, no prawie o 1/3. Pacjentami w takich przypadkach najczęściej są dzieci. Jak się okazuje, ma to związek ze wzrostem popularności płatności bezgotówkowych. Jak wynika z raportu, z monetami, zwłaszcza tymi drobnymi, problem jest więc rozwiązany. Ale spokojnie, jest jeszcze dużo innych drobnych rzeczy, które da się wsadzić do nosa. Wasze dzieci wam to udowodnią.
1: L Radio. L Radio. 98 FM. 98 FM.

0: El Radio.
1: 9:30 już niebawem na zegarach. Serwis kulturalny przed nami. El Radio poleca.
2: Bartek Nowaczyński, witajcie. Dziś o godzinie 19:30 w Narodowym Centrum Kultury Filmowej rozpocznie się pokaz filmu Dolina Issy w ramach przeglądu Konwicki, pisarz, scenarzysta, reżyser. To jeden z cyklu seansów poświęconych Tadeuszowi Konwickiemu, jednemu z najbardziej oryginalnych twórców polskiego kina i literatury, którego dorobek łączy refleksję nad pamięcią, tożsamością i doświadczeniem historii XX wieku. Dolina Issy to ekranizacja prozy Czesława Miłosza, nostalgiczna opowieść o utraconym świecie dzieciństwa i krainie, która już nie istnieje. Film wpisuje się w charakterystyczny dla Konwickiego styl, pełen metafory, melancholii i pytań o sens powrotu do przeszłości. Pokaz odbędzie się w sali Odeon. Przy Piotrkowskiej 3 odbędzie się dziś kolejny koncert w ramach cyklu Jazzowe Wtorki. Tym razem przed publicznością wystąpi Maciej Tubis Trio, jeden z cenionych projektów na polskiej scenie jazzowej. Zespół prezentuje nowoczesne podejście do jazzu, łącząc klasyczne brzmienia z improwizacją i współczesnymi inspiracjami. Jazzowe Wtorki to cykl bezpłatny koncertów, który prezentuje różne nurty współczesnego jazzu oraz zarówno uznanych twórców, jak i twórców związanych z łódzką sceną muzyczną.
3: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.

0: Poranny program El Radio. Słuchajcie, informacje o atakach hakerskich w dzisiejszych czasach nikogo nie dziwią. Większość z nich ma na celu uzyskanie pieniędzy albo informacji. Natomiast atakowanie obserwatoriów kosmicznych wydaje się nie mieć trochę sensu. Zaatakowano ostatnio obserwatoria w Chile i na Hawajach. Nie wydaje się, by obserwatoria astronomiczne były najlepszym celem hakerów pod względem kwot, które można wyłudzić. One same raczej potrzebują pieniędzy. Dlaczego zatem hakerzy mieliby przeszkadzać pracownikom naukowym w badaniach odległego wszechświata? Pojawiły się głosy, że hakerzy tak naprawdę nie wiedzieli, co atakują. No i to może być bardzo prawdopodobne wytłumaczenie. Jeśli nie dla pieniędzy, jeśli nie dla informacji, no bo na pewno nie dla sławy, to po prostu z głupoty. Kosmicznej głupoty.
1: El Radio. El Radio. 90,8 FM.

0: w łódzkiej Atlas Arenie. EUKA koncertowo odjedzie z Łodzi Kaliskiej o 23.37, by o 1.12 dotrzeć na stację Warszawa Wschodnia. Pasażerowie będą mogli skorzystać z nocnych połączeń kolejowych po dwóch koncertach System of a Down na PGE Narodowym. Pociągi odjadą 19 i 20 lipca o godzinie 0.30 ze stacji Warszawa Wschodnia. Na dworcu Łódź Fabryczna będą około 1.50. Podobne połączenia zostaną uruchomione 24 lipca oraz 5 i 6 sierpnia po warszawskich koncertach Pitbulla i The Weeknd. Bilety na koncertowe pociągi łódzkiej kolei aglomeracyjnej już można kupić we wszystkich kanałach sprzedaży, również przez internet. 1/3 młodych Polaków sypia 6 godzin lub mniej. To zdecydowanie za mało, tak wynika z najnowszego raportu przygotowanego dla platformy e-psycholodzy. A norma to 7-9 godzin snu na dobę, mówi ekspert Michał Pajdak.
1: Zdecydowanie najgorzej ze snem radzą sobie w Polsce osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. To one są najbardziej narażone na przemęczenie. Aż 42,6 młodych przedsiębiorców sypia poniżej 6 godzin, z czego niemal co piąty drastycznie ucina swój sen do zaledwie 4-5 godzin na dobę.
0: Osoba niewyspana, choć obecna w pracy, nie jest wydajna. Eksperci szacują, że gospodarka traci z tego powodu 17 milionów roboczodniówek i aż 8 miliardów 700 milionów złotych rocznie.
2: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
3: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
4: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
5: Wtorek w Łodzi upłynie pod znakiem chmur i niewielkich opadów deszczu. Na termometrach dziś do 19 stopni, więc będzie dość przyjemnie, choć parasol zdecydowanie warto mieć pod ręką. A jutro bez większych zmian. Środa także z temperaturą około 19 stopni i przelotnym niewielkim deszczem. No i pozostaje jedno pytanie. Czy ktoś wie, gdzie podziało się lato? Jeśli je spotkacie, dajcie znać.
4: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
3: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
2: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
6: El Radio.
7: El Radio.
5: Dzień dobry, jest wtorek, 7 dzień lipca. Imieniny obchodzą dziś Benedykt i Odo. Wszystkim solenizantom życzymy pięknego dnia. A skoro dziś przypada Światowy Dzień Czekolady, to mam dobrą wiadomość na dobry początek naszego spotkania. Ciemna czekolada zawiera przeciwutleniacze i w rozsądnych ilościach może poprawiać nastrój. Czyli jedna kostka do porannej kawy brzmi jak całkiem rozsądny plan. Zostańcie z El Radiem, w nim duet, który początkowo dla wielu był sporym zaskoczeniem, a okazał się ogromnym sukcesem. Smolasty i Doda. Mateusz Winiarski. Dzień dobry.
6: El Radio.
7: El Radio.
6: 90 i 8 FM.
7: 90 i 8 FM.

0: Wiecie, że jest takie miejsce w Łodzi, które dla wielu brzmi trochę jak wehikuł czasu? Teraz wam o nim opowiem na 98 FM. Prząśniczka w Arturówku. Kolonie, rodzinne obiady, wesela, pierwsze wakacyjne znajomości. A teraz miasto chce przywrócić temu miejscu dawny blask. I bardzo dobrze, bo nie wszystko trzeba burzyć i budować od nowa. Czasem wystarczy odkurzyć wspomnienia i porządnie wyremontować to, co już mamy. Kto wie, może za jakiś czas znowu będzie można powiedzieć: jedziemy do Prząśniczki, a nie tylko: pamiętasz, jak kiedyś tam było? No i tego Łodzi życzymy.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Jak wiecie, dzisiaj Światowy Dzień Czekolady i mam dla Was jedną wiadomość, która może się przydać przy planowaniu kolejnego wyjazdu. Najbardziej czekoladowym miastem Europy został włoski Turyn, ale w pierwszej dziesiątce znalazł się też nasz Kraków. No i teraz pytanie do Łodzi. Może czas dołożyć do ulicy Piotrkowskiej jeszcze ulicę czekoladową? Myślę, że chętnych na taki spacer nie brakowałoby nawet we wtorek. A jeśli akurat słuchacie nas w pracy i właśnie otwieracie szufladę z ukrytą tabliczką czekolady, spokojnie, ja nikomu nie powiem. To jest El Radio.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Jeśli planujecie wakacyjny wyjazd z Łodzi w stronę Warszawy, to mała uwaga. Na autostradzie A2 będzie potrzebne trochę więcej cierpliwości niż zwykle. Na 98 FM już mówimy o tym, że rusza przebudowa i poszerzanie trasy, więc będą zwężenia, wolniejsza jazda i objazdy, czyli klasyk. Człowiek jedzie na urlop odpocząć, a po drodze dostaje darmowy trening oddechu i liczenia do 10 w korku. Ale jest też dobra wiadomość. Przecież po zakończeniu prac ma być wygodniej, bo droga będzie miała więcej pasów. Także kierowcy, noga z gazu, muzyka głośniej i pamiętajcie, najważniejsze, żeby dojechać.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Jeśli dawno nie byliście na Piotrkowskiej, to możecie się zdziwić. Łódzka ulica testuje właśnie swoje nowe strażniki, podnoszone słupki, które mają pilnować, żeby nie każdy samochód robił sobie tam wycieczkę. Na razie to jeszcze testy, czyli trochę jak pierwsza jazda nowym autem. Wszyscy patrzą, czy wszystko działa i czy nic nie zacznie nagle świecić na czerwono. Najważniejsze, żeby słupki wpuszczały tych, którzy naprawdę muszą wjechać, czyli służby ratunkowe, a nie kierowcę, który tylko na minutkę, bo kawa stygnie. Piotrkowska ma być przede wszystkim dla ludzi. Zobaczymy, jak nowy system poradzi sobie w praktyce i wrócimy do tematu w El Radio na 98 FM.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

Na koniec tej godziny szybko o tym, że trwają wzmożone kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. Służby sprawdzają pojazdy w związku z przeciwdziałaniem nielegalnej imigracji. Kierowcy muszą liczyć się z możliwymi utrudnieniami i

0: dłuższym czasem przejazdu. Za chwilę wiadomości o 11 w Teleradiu. Warto wiedzieć.
1: Jeden świeci pustkami, a zaraz będzie drugi. Tenisiści w Parku Poniatowskiego. Uważajcie na leśne owoce.
2: Teleradio. Warto wiedzieć.
1: Przemysław Nazę, zapraszam. Nowy parking wielopoziomowy przy wschodniej w Łodzi niemal gotowy. Obiekt ma już pozwolenie na użytkowanie i w ciągu najbliższych 2 tygodni powinien zostać otwarty dla kierowców. To drugi z 3 parkingów powstających w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Obiekt oferuje 224 miejsca postojowe i znajduje się w ścisłym centrum miasta. Nowy parking zostanie uruchomiony, mimo że kilkadziesiąt metrów dalej działa już pierwszy miejski parking wielopoziomowy, który nie cieszy się dużym zainteresowaniem kierowców. Władze Łodzi przekonują jednak, że potrzeba czasu, by mieszkańcy zmienili swoje nawyki i zaczęli częściej korzystać z tego typu obiektów.
3: Dajmy im po prostu czas, a naszym użytkownikom czas na zmianę przyzwyczajeń. Zobaczcie Państwo, co się zadzieje zimą, co się zadzieje wtedy, kiedy będzie deszcz padał. Generalnie rzecz biorąc, kiedy po prostu te potrzeby parkingowe się wygenerują same.
1: Mówi Natalia Olszewska z partnerstwa publiczno-prywatnego. Według miasta pełne wykorzystanie parkingów może nastąpić dopiero po 2 lub 4 latach od ich otwarcia. Na kortach MKT Łódź w Parku Poniatowskiego rozpoczyna się dzisiaj rywalizacja w turnieju głównym Lotto PZT Polish Tour. To męski turniej tenisowy dla zawodników, którzy dopiero przebijają się do światowej czołówki, mówi dyrektor zawodów Tomasz Zabrocki.
4: W turnieju głównym z numerem 1 pierwotnie miał być rozstawiony Tomek Berkieta, zeszłoroczny finalista, Polak. Natomiast w zeszłym tygodniu został wyprzedzony w rankingu przez Orłowa z Ukrainy i to na ten moment Orłow jest pierwszy rozstawiony w turnieju głównym. Są Włosi, jest Norwek, jest Hiszpan, są Niemcy, Ukraińcy, także mocno międzynarodowo.
1: Finał turnieju zaplanowano na niedzielę, a wstęp dla kibiców jest bezpłatny. Leśne owoce mogą stanowić duże zagrożenie dla zdrowia, ponieważ jedzenie ich prosto z krzaka w lesie grozi inwazją pasożytów wywołujących groźną chorobę, bąblowicę, mówi hepatolog Beata Logiewa.
5: Jest to choroba trudna do wyleczenia, która jest chorobą właściwie na resztę życia. No i niestety z takiego naszego bystroskiego spaceru do lasu może mieć konsekwencje.
1: Pasożyt może zaatakować też płuca i układ nerwowy.
6: Agnieszka Trojanowska-Bis. Napięcia w relacjach Ukrainy z Polską mogą wkrótce osiągnąć punkt kulminacyjny, a najtrudniejszy etap w stosunkach dwustronnych dopiero nadejdzie, powiedział szef Biura Prezydenta Ukrainy Kryło Budeanow w wywiadzie dla ukraińskiej agencji informacyjnej RBK i dodał, że Kijów nie zamierza przyjmować ultimatów. Jak przypomniał Budeanow, jest świadomy, że 11 lipca, czyli za 4 dni, przypada rocznica tragedii wołyńskiej i stwierdził, że Polska przygotowuje z tej okazji cały szereg działań prowadzących do eskalacji konfliktu. Jutro mamy poznać rekomendacje dotyczące zmian w ochronie zdrowia zaproponowane premierowi przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ. W zeszłym tygodniu po ujawnieniu nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie Donald Tusk zapowiedział, że jeśli do dziś nie otrzyma precyzyjnych rekomendacji, to podejmie decyzje także personalne. Według posłanki Lewicy Janny Wich z Sejmowej Komisji Zdrowia jedną z propozycji powinno być wprowadzenie limitów stawek godzinowych lekarzy.
7: Czekamy na to. Przede wszystkim maksymalna stawka godzinowa, czy też krotna wynagrodzenia, no bo jednak te płace w końcu trzeba uregulować.
6: Rzecznik rządu Adam Szłapka ujawnił w TVN, że dziś propozycje minister zdrowia i szefa NFZ będą omawiane, a sprawa stała się pilna po tym, jak wykryto wiele nieprawidłowości w funkcjonowaniu Szpitala Południowego w Warszawie, m.in. wysokie zarobki lekarza bez specjalizacji. Z Wenezueli wyjeżdżają ekipy ratunkowe, które przyjechały z pomocą z innych państw. Po dwukrotnym trzęsieniu ziemi, do którego doszło ponad 2 tygodnie temu, akcje poszukiwawcze dobiegają końca. Władze potwierdziły ponad 3300 ofiar. Rannych zostało 16,5 tysiąca osób. Jak mówi Anna Sokołowska z UNICEF Polska, w Wenezueli nadal pojawiają się wstrząsy, a ziemia nie jest stabilna.
8: Nadal niemożliwy jest powrót.

0: czekoladników. Dziś przecież Światowy Dzień Czekolady. No a ciekawostka jest taka, że największa tabliczka czekolady na świecie ważyła ponad 5 ton. To już nie przekąska, to solidny zapas dla całego zespołu. Ha, jeszcze zostałoby dla sąsiadów, prawda? Zostańcie z Eleradiem. Dobra muzyka nie ma limitu. Ten numer podobno powstał w zaledwie jedną noc. Willy William i jego ego.
1: Eleradio.
2: Eleradio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Jeśli macie ochotę na chwilę uciec od miejskiego tempa, to Łódź ma teraz bardzo kolorową propozycję. Już wam mówię w El Radiu na 98 FM, że w Ogrodzie Botanicznym trwa właśnie Tydzień Liliowców. Od 6 do 12 lipca możecie zobaczyć tam prawdziwe morze kwiatów, bo zakwitnie blisko 16 tysięcy liliowców. Brzmi trochę jak sytuacja, w której natura postanowiła zrobić własny festiwal. A jeśli chcecie wiedzieć, jak te piękności pielęgnować, w niedzielę 12 lipca o 11 będzie spacer z przewodnikiem. Zbiórka przy kolekcji liliowców w Arboretum. Czyli zamiast podlewać kwiatki u siebie i zastanawiać się, czemu znowu coś nie wyrosło, można podejrzeć, jak to robią fachowcy.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.
3: Znowu czuję się jak cień.

odejść. Złap mocniej drap do krwi, a mogłem mieć góry, odrobinę więcej, trochę pokory.

0: kochamy.
1: To jest L Radio na 98 FM i jeśli dawno nie byliście na Bołutach, to warto się tam przejechać, bo niektóre miejsca naprawdę zmieniają się nie do poznania. Ulica Drewnowska przeszła remont. Jest nowa nawierzchnia, chodniki, zieleń. Teraz tylko brakuje już ostatniej kropki nad i. Odnowienia jednej z kamienic. I dobrze, bo stare łódzkie budynki mają coś, czego nie da się kupić w sklepie. Historię. Oczywiście po remoncie będą też wygodniejsze mieszkania, więc może ktoś za jakiś czas powie: mieszkam na Drewnowskiej. No i będzie to powód do dumy, a nie pytanie: a gdzie to w ogóle jest? Łódź powoli pokazuje, że stare wcale nie musi znaczyć zapomniane.
2: L-Radio.
3: L-Radio.
2: 98 FM.
3: 98 FM.

0: Powiem wam, że człowiek całe życie je czereśnie, a tu się okazuje, że do Europy sprowadził je rzymski wódz. No proszę, i dobrze, że miał taki pomysł, bo wyobrażacie sobie lipiec w Łodzi bez miski czereśni na stole albo bez stania przy straganie i wybierania tych największych i najsłodszych? No tylko jest jedna rzecz, której do dziś nikt nie wymyślił, jak zjeść czereśnie i nie zostawić po sobie pestek dosłownie wszędzie. Jeśli znacie ten sposób, koniecznie dajcie znać, a my gramy dalej w El Radio.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: To jest El Radio. El Radio.
1: Na 90 i 8 FM.
0: Na 90 i 8 FM.

0: Jeżeli w piątek wieczorem zobaczycie w Łodzi ludzi, którzy wyglądają, jakby mieli więcej energii niż nie jeden poranny ekspres do kawy, spokojnie, to nie awaria. To Audio River. Jubileuszowa 20. edycja festiwalu już w ten weekend zamieni Łódź w stolicę muzyki elektronicznej. Na Błoniach pojawią się m.in. The Prodigy i Disclosure, a przez 3 dni zagra prawie 200 artystów. Czyli jeśli ktoś mówi, że nie ma gdzie potańczyć, to chyba po prostu nie słyszał o Audio River. Tylko pamiętajcie, po takiej dawce muzyki bateria w telefonie może paść szybciej niż wy po całej nocy. Na 98 FM też szykujemy się na muzyczne szaleństwo.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.
3: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymuje ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i burzami dla części kraju. Synoptycy apelują o ostrożność, szczególnie w regionach zagrożonych lokalnymi podtopieniami. Za chwilę więcej ważnych wiadomości w samo południe. To jest El Radio. Warto wiedzieć.
1: Poszukiwany listem gończym ukrywał się w Peru. Pawilon żywiołów w łódzkim ogrodzie zoologicznym. Żółta parada przejdzie ulicą Piotrkowską.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
3: Dorota Werdecka, dzień dobry. Jest duża szansa na to, że Polska na szczycie NATO w Turcji będzie

0: się mówić jednym głosem, uważa zarówno rząd, jak i opozycja. Dziś w Ankarze rozpoczyna się dwudniowy szczyt NATO, na którym Polskę będą reprezentować prezydent Karol Nawrocki oraz szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz i szef MSZ-u Radosław Sikorski. O szczegółach Maciej Kluczka.
1: W deklaracji po szczycie ma się pojawić zapis o Rosji jako o stałym zagrożeniu dla NATO, mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050.
2: My potrzebujemy poczucia solidarności całego sojusza, jeśli chodzi o powstrzymywanie Rosji i wskazanie, że Putin jest zagrożeniem.
1: Dobrze, że przed szczytem NATO doszło do bezpośredniej rozmowy prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem, mówi z kolei poseł PiSu Andrzej Śliwka.
3: Prezydent Nawrocki rozmawiał z panem prezydentem Trumpem
4: i wicepremier Kosiniak-Kamysz rozmawiał z Pitem Hegsetem.
1: Polska w czasie szczytu będzie zabiegać o przeniesienie ze Stanów do Polski części produkcji pocisków do systemu Patriot.
0: Dziś mija termin, jaki premier Donald Tusk wyznaczył szefowej resortu zdrowia Jolancie Sobierajskiej-Grędzie na przygotowanie zmian, które poprawią funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. To pokłosie m.in. afery z wysokimi zarobkami lekarza bez specjalizacji w Szpitalu Południowym w Warszawie. Na zmiany czeka m.in. posłanka Lewicy Joanna Wicha z Sejmowej Komisji Zdrowia.
5: Mam nadzieję, że tam będą uwzględnione również propozycje Lewicy, które myśmy złożyli. Przede wszystkim maksymalna stawka godzinowa, czy też krotność wynagrodzenia, no bo jednak te płace w końcu trzeba uregulować.
0: A jutro premier ma ogłosić decyzję w sprawie przyszłości szefowej resortu zdrowia w rządzie. Wojewoda przejął zarządzanie ostatnim na Podlasiu ośrodkiem zbiorowego zakwaterowania dla Ukraińców w Podbiałostockim Wasilkowie. Władze gminy chciały jego likwidacji, twierdząc, że administrowanie nim to dodatkowe koszty. Zdaniem wojewody podlaskiego Jacka Brzozowskiego argumenty gminy są absurdalne, bo ośrodek utrzymuje państwo, a teraz zajmie się nim Urząd Wojewódzki.
6: Pracownicy Urzędu Gminy w Wasilkowie nie będą dokonywali żadnych technicznych czynności związanych z wysłaniem faktury do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, bo do tego się sprowadzała ta czynność techniczna.
0: Po środku przebywa 50 osób z grup wrażliwych, starszych i z niepełnosprawnościami. Działanie ośrodka zostanie wygaszone w marcu przyszłego roku. Lotnisko w Katanii na Sycylii zamknięte z powodu aktywności wulkanu Etna. Przyloty i odloty zostały wstrzymane najpierw do godziny 10. Teraz wiadomo, że utrudnienia potrwają do 14. Trwa erupcja Etny, a ze wschodniego zbocza krateru wydobywa się popiół wulkaniczny. Władze lotniska zaapelowały do pasażerów, by skontaktowali się z liniami lotniczymi i sprawdzili status swojego lotu. Cristiano Ronaldo rozegrał swój ostatni, 27. mecz na piłkarskim mundialu. Więcej razy od niego na Mistrzostwach Świata zagrał tylko Messi. A Portugalia odpadła w 1/8 finału po porażce z Hiszpanią.
7: Normal, tristy, por sadly.
8: Oczywiście smuci mnie, że w ten sposób odpadamy z Mistrzostw Świata, ale zrobiłem co mogłem i odchodzę z czystym sumieniem. Czasem się wygrywa, czasem przegrywa, ale trzeba iść dalej.
7: I seguir la vida.
0: Mistrzowie Europy pokonali Portugalię 1-0, a gola strzelili w doliczonym czasie gry.
9: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
10: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
12: Przed nami typowo letni, ale tylko w kalendarzu wtorek. W Łodzi dziś około 19 stopni i niewielkie opady deszczu, które od czasu do czasu przypomną o sobie. Środa przyniesie bardzo podobną pogodę, nadal około 19 stopni, nadal możliwe niewielkie opady. Coraz więcej osób zadaje sobie jedno pytanie, czy ktoś wie, gdzie podziało się lato? Miejmy nadzieję, że wkrótce wróci z urlopu.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
10: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
9: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
13: El Radio.
14: El Radio.
12: Chwila po południu. Witam wszystkich, którzy właśnie są w trasie, kończą pierwszą zmianę albo dopiero robią sobie przerwę. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Czekolady. Wiecie, że czekolada była kiedyś tak cenna, że ziarna kakaowca służyły jako środek płatniczy? Dzisiaj za tabliczkę trzeba już zapłacić pieniędzmi, ale przyznajcie, że smak jest wart swojej ceny. El Radio gra dla Was przez całe popołudnie. Teraz dziewczyna, która nie tylko śpiewa o emocjach, ale też sama je składa od pierwszej nuty. Bryska. Będzie też gromi.
13: El Radio.
14: El Radio.
13: 90 i 8 FM.
14: 90 i 8 FM.

0: myślicie, że w Łodzi rywalizuje się tylko na boiskach albo za kierownicą? To mamy coś zupełnie innego. W ośrodku szkoleniowym Straży Miejskiej przy Łagiewnickiej odbył się turniej mundurowych formacji konnych. Był tor przeszkód, cross country i konie, które momentami chyba miały więcej sportowego ducha niż niejeden zawodnik. Bo tutaj nie wystarczy tylko siedzieć w siodle. Trzeba się naprawdę dogadać z czterokopytnym partnerem. No i umówmy się na 98 FM. Z koniem czasem łatwiej się dogadać niż z nawigacją w samochodzie, która po raz piąty w trakcie wakacyjnego wyjazdu mówi: przeliczam trasę.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Łódź coraz częściej przyciąga nie tylko turystów na Piotrkowską, ale też wielkie firmy z całego świata. Kolejny biznesowy gigant wybrał nasze miasto. Brenntag otworzy tu swoje centrum usług wspólnych i będzie szukał pracowników. Czyli krótko mówiąc, zamiast wyjeżdżać za pracą, coraz więcej osób może znaleźć ciekawe zajęcie parę przystanków od domu. Firma doceniła m.in. łódzkich specjalistów i dostęp do ludzi z wiedzą. Wygląda więc na to, że Łódź nie tylko się odbudowuje, ale też coraz mocniej wpisuje się na biznesową mapę świata. A wiadomo, dobra praca blisko domu to czasem lepszy luksus niż złoty samochód w garażu. Bądźcie blisko El Radio na 90,8 FM.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90,8 FM.
2: 90,8 FM.

0: Lubię takie historie. Wyobraź sobie, że ktoś przez ponad 200 lat miał pewien dokument i miał go opisanego jako inne papiery. Dopiero teraz okazało się, że to prawdziwy historyczny skarb. I od razu pomyślałem sobie o Łodzi. Ilu z nas w domu ma szufladę z napisem "przyda się", do której wszystko trafia? Rachunki sprzed 5 lat, stare ładowarki, instrukcja do telewizora, którego już dawno nie ma. Kto wie, może za 200 lat ktoś otworzy taką szufladę i też powie: ale odkrycie. El Radio gra dalej we wtorek.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Kibice Widzewa mają powód, żeby jeszcze bardziej czekać na nowy sezon. Jak wiecie, z 98 FM stadion przy Alei Piłsudskiego dostaje nowe oświetlenie i to nie będzie już tylko zwykłe włącz światło i gramy. Nowe lampy LED mają pozwolić tworzyć efektowne iluminacje, czyli stadion będzie mógł żyć nie tylko wtedy, gdy piłkarze są na boisku. Wyobraźcie sobie 18 tysięcy kibiców, emocje, doping i jeszcze oprawa świetlna jak na największych stadionach Europy. Tylko jedna rada dla tych, którzy będą siedzieć na trybunach. Nie zapomnijcie okularów przeciwsłonecznych, bo serce Łodzi może teraz naprawdę zabłysnąć.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Start na studia to dla wielu młodych ludzi trochę jak wejście na nowy level w grze. Dużo emocji, trochę stresu i oczywiście lista wydatków, która potrafi szybko ostudzić entuzjazm. Uniwersytet Łódzki postanowił zdjąć jedną z tych przeszkód. Teraz na 98 FM o tym, że wychowankowie domów dziecka i osoby, które straciły oboje rodziców, nie zapłacą za rekrutację. Niby jedna opłata, ale czasem właśnie takie małe koszty robią dużą różnicę. Uniwersytet mówi jasno. Na początku drogi akademickiej liczyć powinny się przede wszystkim chęci i możliwości, a nie grubość portfela. I oby takich drzwi otwierało się młodym coraz więcej.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: daleko jeszcze. Coraz chętniej lecimy z Łodzi do Londynu, Włoch czy Hiszpanii. Wygląda na to, że łódzkie lotnisko łapie wiatr w skrzydła i oby ten wiatr był zawsze w stronę wakacji. To jest El Radio na 90,8 FM.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90,8 FM.
2: 90,8 FM.

0: Za chwilę pora obiadowa, więc ostrzegam, lepiej nie słuchać tego z pustym żołądkiem. Dwie polskie pizzerie właśnie trafiły do europejskiej czołówki, a jedna z nich jest praktycznie po sąsiedzku, w Pabianicach. No proszę, Łódź ma naprawdę blisko do jednego z najlepszych placków w Europie. I teraz tylko nie próbujcie sobie wmówić, że pizza to zły pomysł na obiad. Przecież jest ciasto, są pomidory, jest ser, czyli prawie zbilansowany posiłek. Smacznego, jeśli właśnie siadacie do stołu, a my gramy dalej w El Radio.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Łódź znowu gra główną rolę i nie chodzi tym razem o korki ani remonty. Wspominaliśmy już na 98 FM, że na ulicach pojawiły się kamery, ekipa filmowa i klasyczny widok. Uwaga, utrudnienia, kręcimy. Czyli kierowcy trochę się denerwują, ale miasto za chwilę może zobaczyć cała Polska. Tym razem Łódź zamienia się w plan mrocznego kryminału GON. I powiedzmy sobie szczerze, nasze stare kamienice, tajemnicze podwórka i klimat ulic świetnie pasują do takich historii. Tylko pamiętaj, jeśli zobaczysz radiowóz na planie, niekoniecznie trzeba od razu zgłaszać przestępstwo. To może być po prostu kolejna łódzka premiera.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: teraz jeszcze o tym, że w Turcji rozpoczął się dwudniowy szczyt NATO. Przywódcy państw sojuszu rozmawiają o bezpieczeństwie, zwiększaniu wydatków na obronność oraz współpracy między państwami członkowskimi. Więcej ważnych wiadomości za chwilę. To jest Teleradio. Warto wiedzieć.
1: Do końca tygodnia nie pojedziecie siewną. Tydzień liliowców w łódzkim botaniku. CR7 żegna się z mundialem.
2: Teleradio. Warto wiedzieć.
1: Przemysław Nazę, zapraszam. Ile razy padła już ta prośba? Łódzcy kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Ulica Siewna na Zdrowiu pozostanie zamknięta do końca tygodnia po awarii infrastruktury podziemnej. Do uszkodzenia doszło w rejonie Omłotowej. Na skutek awarii wodociągowej zapadła się nawierzchnia jezdni. Jak zapewniają drogowcy, problem dotyczy wyłącznie infrastruktury znajdującej się pod ziemią.
3: To jest czysto infrastruktury podziemnej i na skutek tego doszło do uszkodzenia nawierzchni. Zostanie naprawiona infrastruktura pod ziemią i odtworzona nawierzchnia drogi, abyśmy gładko przejechali.
1: Mówi Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji. Na czas prowadzonych prac ulica Siewna jest całkowicie zamknięta dla ruchu samochodowego. Możliwe jest jedynie przejście pieszo lub przejazd rowerem. Objazd wyznaczono ulicą Solec, którą kursuje również autobus linii 83. To jedna z najbardziej efektownych letnich atrakcji w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi. Do 12 lipca na odwiedzających czeka tydzień liliowców. W tym czasie można podziwiać imponujące kolekcję liczącą blisko 16 tysięcy roślin w około 90 odmianach. Kolekcja znajduje się w dziale Arboretum na końcu zabytkowej Alei Lipowej. W lipcu liliowce prezentują się najpiękniej. Właśnie wtedy kwitnie większość odmian. Liliowce pochodzą z Chin, gdzie uprawiano je już tysiące lat temu. W Łódzkim Ogrodzie Botanicznym można zobaczyć przede wszystkim odmiany liliowca ogrodowego, w tym aż 14 odmian wyhodowanych w Polsce, a także liliowca rdzawego. Finałem wydarzenia będzie spacer z przewodnikiem, który odbędzie się w niedzielę 12 lipca. Zbiórkę zaplanowano na 11 przy kolekcji liliowców na końcu pomnikowej Alei Lipowej. Uczestnicy poznają historię upraw tych roślin, najciekawsze gatunki i odmiany oraz dowiedzą się, jak pielęgnować liliowce w przydomowych ogrodach. Cristiano Ronaldo rozegrał swój ostatni 27 mecz na piłkarskim mundialu i pozostanie niespełniony, bo jego drużyna nigdy nie sięgnęła na Mistrzostwa Świata po tytuł. Tym razem Portugalia odpadła w 1/8 finału po porażce z Hiszpanią. O tym teraz więcej Przemysław Pozowski.
4: Mistrzowie Europy pokonali Portugalię 1-0, a gola strzelili w doliczonym czasie gry.
5: Normal, tristy, por sali.
4: Oczywiście smuci mnie, że w ten sposób odpadamy. To były moje ostatnie Mistrzostwa Świata, to prawda, ale co do reszty będę miał czas, by to przemyśleć, spędzić czas z rodziną i uniknąć podejmowania decyzji pod wpływem emocji. Odchodzi nie tylko CR7, ale także trener Roberto Martinez, który o kapitanie drużyny mówi tak.
6: No hay muchos Cristiano Ronaldo.
4: Nie ma wielu takich jak Cristiano Ronaldo i uważam, że powinniśmy być mu zawsze wdzięczni za to, co starał się osiągnąć podczas tych Mistrzostw Świata. Jego marzeniem było wygrać mundial, dążył do tego, dając taki niesamowity przykład przywództwa na boisku, ale także w szatni czy jako człowiek. A więcej razy na mundialu od Ronaldo zagrał tylko Leo Messi.
1: Portugalia uległa wczoraj Hiszpanii, która o półfinał zagra z Belgią, a Belgowie dzisiaj w nocy o 2:00 polskiego czasu pokonali jednego z gospodarzy mundialu, ekipę Stanów Zjednoczonych, aż 4-1.
2: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
7: El Radio poleca.
8: Bartek Nowaczyński, witajcie. Jutro w kinie Narodowego Centrum Kultury Filmowej EC1 odbędzie się pokaz filmu Brudny Henryk w ramach cyklu Najlepsze z najgorszych. Seans będzie połączony z prelekcją i dyskusją. Zaprezentowana zostanie pełnometrażowa wersja niezależnej produkcji, która w humorystyczny i absurdalny sposób nawiązuje do kina klasy B oraz estetyki retro. Akcja filmu przenosi widzów do Warszawy lat 80., gdzie główni bohaterowie Brudny Henryk i Sierżant Kłyś mierzą się z przestępczym półświatem w historii pełnej przerysowanych postaci, czarnego humoru i niskobudżetowych efektów specjalnych. Najlepsze z najgorszych to cykl prezentujący kino klasy B, od filmów science fiction po kino akcji i horrory, które zyskały status kultowych dzięki swojej specyfice i niekonwencjonalnemu stylowi. Początek seansu o godzinie 18. Letni wieczór w Centrum Łodzi i muzyka, która ma być blisko słuchacza, tak zapowiada się środa w Pasażu Rubinsteina. O godzinie 20 w ramach cyklu Wakacje na Piotrkowskiej, Piotrkowska Kameralnie, wystąpi wystąpi projekt Melodie Bliskości. To kolejny koncert w letnim repertuarze pasażu Rubinsteina, gdzie przez całe wakacje prezentowana jest muzyka w różnym charakterze. Od jazzu i swingu, przez klasykę, aż po poezję śpiewaną. Każdy środowy wieczór ma tu własny klimat i osobny muzyczny motyw przewodni. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
2: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety. Najlepiej czyta się w książkach.
7: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.
9: Wtorkowe popołudnie w L-Radiu przed nami, a więc 4 godziny do zagospodarowania, na które zaprasza Tomek Miara. Dzień dobry, witajcie.

0: Słuchacie L Radia. Pawilon żywiołów będzie kolejną inwestycją realizowaną w łódzkim zoo, o czym opowiem Wam trochę więcej za kilka chwil w L Radiu. Natomiast zawsze, kiedy w taką pogodę trochę senną, kiedy no nie bardzo jest okazja, żeby wypić kolejną kawę, a brakuje mi energii, zawsze proponuję ten utwór Justina Timberlake'a. Mam nadzieję, że na Was podziała tak samo energetycznie.
1: L Radio.
2: L Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Słuchacie L Radia. No i to jest fantastyczna informacja. Pawilon żywiołów będzie kolejną inwestycją, która ma być zrealizowana w łódzkim zoo. To będzie nowoczesny kompleks z ekspozycją przedstawiającą cztery siły natury, a więc bardzo dobrze pani pamięta z podstawówki: woda, ziemia, ogień, powietrze. Oczywiście ze zwierzętami. W nowym miejscu mają zamieszkać przedstawiciele takich gatunków jak manaty karaibskie, pingwiny, uchadki, jelenie, wambaty,
1: sarny,
0: żółwie,
1: dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie. Z ptaków kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski.
0: Na razie to zaczęły się prace nad programem funkcjonalno-użytkowym, czyli takim dokumentem, który stanie się podstawą do ogłoszenia przetargu.
2: L Radio.
3: L Radio.
2: 90 i 8 FM.
3: 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia. Do godziny 15 na pewno zagram wam piosenkę George'a Michaela, która nie jest takim zwykłym utworem, tylko dość celną ripostą na skandal obyczajowy. Na pewno też zajrzę do dzisiejszego muzycznego kalendarza, a jest dość ciekawa muzyczna data związana z 7 lipca.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: gra dla Was El Radio. Zagram teraz piosenkę Outside George'a Michaela, która została wydana w 1998 roku. I to nie jest po prostu taneczny utwór z jego repertuaru. To jest jeden z najbardziej zuchwałych, dowcipnych, autoironicznych manifestów w historii współczesnej muzyki rozrywkowej. Dlaczego? Bo piosenka jest pierwszym utworem George'a Michaela po skandalu, do którego doszło z jego udziałem 6 miesięcy wcześniej. Michael został aresztowany przez policjanta za tak zwane lubieżne zachowanie w publicznej toalecie w Beverly Hills. A piosenka zarówno w warstwie tekstowej, jak i w przypadku teledysku bardzo mocno do tej sytuacji nawiązywała.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Dzisiaj mamy 7 lipca, słuchacie El Radia. Tak jak obiecałem, sprawdzamy, co ciekawego przynosi nam dziś kalendarz muzyczny. To dzisiaj swoje 35. urodziny obchodzi Kuebanofide, czyli Kuba Grabowski, polski raper i autor tekstów. Skąd ten taki trochę dziwny pseudonim? Jest taka teoria, która mówi, że to połączenie jego dawnej ksywki Kuebo z łacińskim zwrotem bona fide, oznaczającym działanie w dobrej wierze. No a to w sumie pasuje do artysty, który lubi gry językowe, wieloznaczność i ukryte odwołania. Kue bona fide i Daria Zawiałow już teraz w El Radio.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

za smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer, Jezu, ale tam strzelałem Adriano, za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić, za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo, sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Nadchodzi godzina 15, słuchacie L Radia, więc za chwilę zaprosimy Was na serwis.
1: Wznowiony proces o znęcanie się nad zwierzętami. Kierowcy, szykujcie się na remont północnej. Inspekcja pracy sprawdzi umowy o pracę.
2: L Radio. Warto wiedzieć.
1: Przemysław Nazę, zapraszam. Sąd rejonowy w Sieradzu wznowił głośny proces byłej właścicielki schroniska w Wojtyszkach i kobiety, która miała zarządzać placówką. Obie są oskarżone o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad zwierzętami. Grozi im do 5 lat więzienia. Wyrok miał zapaść we wtorek, ale sąd zdecydował o wznowieniu przewodu sądowego. Konieczne jest m.in. przesłuchanie specjalisty z Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej oraz rozważenie zmiany kwalifikacji prawnej zarzutów. Kolejna rozprawa odbędzie się 3 września. Według prokuratury w schronisku w Wojtyszkach psy miały przebywać w skrajnie złych warunkach, bez odpowiedniej opieki, wystarczającej ilości karmy i wody. Placówka przez lata była jedną z największych i najbardziej kontrowersyjnych w Polsce. W 2023 roku podczas interwencji służb i organizacji prozwierzęcych ewakuowano z niej około 500 zwierząt. Kolejna ważna ulica w Łodzi przejdzie gruntowną przebudowę. W poniedziałek, 13 lipca, rozpocznie się pierwszy etap remontu północnej. Inwestycja będzie prowadzona etapami. W tym roku drogowcy wyremontują odcinki od Franciszkańskiej do Sterlinga, a następnie do Wierzbowej.
3: Ulica uzyska nową konstrukcję, czyli wszystkie warstwy konstrukcyjne będą wykonywane od początku, czyli podbudowa, warstwy bitumiczne. Będzie wybudowana ciąg pieszo-rowerowy od strony północnej na odcinku od Franciszkańskiej do ulicy Sterlinga i od ulicy Sterlinga do Wierzbowej po stronie południowej. Ponadto planujemy wykonać nowe chodniki.
1: Mówi Sławomir Niżnikowski z Zarządu Drogi Transportu. Podczas pierwszego etapu prac ulica Północna pozostanie przejezdna tylko w jednym kierunku, w stronę Ronda Solidarności. Kierowcy jadący w przeciwną stronę będą korzystać z objazdu źródłową. Pierwszy etap ma zakończyć się jeszcze w czasie wakacji, a cała tegoroczna przebudowa Północnej ma potrwać do końca października i kosztować blisko 7 milionów złotych. Państwowa Inspekcja Pracy może od dzisiaj kształcać umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę. Inspektorzy spodziewają się napływu skarg od pracowników, którzy pracują na umowach zleceniach, a wykonują pracę jak na etacie. Najwięcej takich osób jest w gastronomii, handlu i branży budowlanej, wymienia inspektor pracy Sylwia Krawczyk.
4: Największym obszarem będzie gromadzenie dowodów. To nie jest tak, że inspektor pracy wkroczy i, tak jak czasami słyszałam pytania, jednym podpisem zlikwiduje umowy cywilnoprawne. Tak nie będzie.
1: Jeśli jednak skarga będzie zasadna, a pracodawca nie zgodzi się na przekształcenie umowy, to sprawa trafi do sądu.
5: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflacka 52.
6: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
7: Sponsorem pogody w L Radiu jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Zgodnie z planem wtorek raczej pochmurny z przelotnym deszczem i to właśnie takiej deszczowej pogody do końca dnia trzeba się spodziewać, choć na termometrach dzisiaj nawet około 20 stopni. W nocy chłodno i mokro, bo tylko 8 stopni pokażą termometry. Jutro bardzo podobna pogoda do dzisiejszej, około 18-19 i znowu będzie padać przelotny deszcz.
7: Sponsorem pogody w L Radiu jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
6: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
5: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflacka 52.
8: L Radio.
9: L Radio.
0: Przed nami kolejna godzina popołudnia z L Radiem, na którą serdecznie zaprasza Tomek Miara. Witajcie.
8: L Radio.
9: L Radio.
8: 90 i 8 FM.
9: 90 i 8 FM.

0: gra dla Was El Radio już w najbliższy weekend, a żeby być precyzyjnym, to od piątku na łódzkich Błoniach wystartuje jubileuszowa, bo 20. edycja festiwalu Audio River. No i podobnie jak w poprzednim roku, dla festiwalowiczów przygotowano specjalną linię autobusową AR, co ma swój sens. Która to linia połączy teren imprezy z centrum miasta, dokładnie to chodzi o przystanek Piotrkowska Centrum i łódzkie Błonia. Ta linia będzie kursować od 10 do 12 w godzinach od 16 do 7 rano. Natomiast kogo na Audio River w tym roku będzie można posłuchać, o tym opowiem Wam za kilka chwil.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

Radio na 98 FM.

0: teatrze.
1: Tu El Radio. Od 2 lat Audio River odbywa się na Błoniach Łódzkich, gdzie przyciąga prawdziwe tysiące fanów muzyki elektronicznej. No więc już od piątku Łódź ponownie stanie się stolicą muzyki elektronicznej. Podczas 20. edycji Audio River na 10 scenach wystąpi 192 artystów z całego świata, a wśród nich te największe gwiazdy, m.in. The Prodigy, Disclosure czy Ben Clock.
0: El Radio.
2: El Radio.
0: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: WL Radio. Przed godziną 16 na pewno opowiem Wam kolejnych kilka ciekawostek dotyczących filmu, który był zrealizowany w naszym mieście, a nieco wcześniej zagram piosenkę artysty, który w jednym z wywiadów powiedział, że raczej na scenie to my go już nie zobaczymy ze względu na zdrowie.
1: L Radio.
2: L Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Gra dla Was El Radio. Phil Collins od lat zmaga się z poważnym problemem neurologicznym i ortopedycznym, więc to zrozumiałe, że koncert jest dla tego już dość wiekowego biegomościa dość dużym wyzwaniem. Zapytano go ostatnio w jednym z wywiadów, czy jest szansa na to, że wróci na scenę. Powiedział tak: no nie bardzo widzę, żeby to się wydarzyło. Jestem teraz zdrowszy niż od dłuższego czasu, ale żeby zrobić coś takiego, trzeba po prostu być w koncertowej formie. Musiałbym ćwiczyć, przygotowywać głos, a jeśli długo się nie śpiewa, to mogłoby się to po prostu źle skończyć. Wolę tego nie robić, wyjaśnił Phil Collins. Zagrajmy sobie w takim razie teraz Phila Collinsa, który jeszcze z czasów grupy Genesis był w świetnej formie zarówno wokalnej, jak i instrumentalnej.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: W tym tygodniu w El Radio przybliżam Wam film Déjà Vu, a więc polsko-radziecką komedię kryminalną z 1990 roku.
1: Ten obywatel ma zarezerwowany apartament deluxe. To Amerykanin, gość armatora. Kostia, zaprowadź towarzysza Amerykanina.
0: Chicago, rok 1925, okres prohibicji. Mafiozo Mick Nitsch zdradza swą rodzinę i informuje policję o transporcie alkoholu. A potem ucieka do ZSRR, kraju swoich przodków. Mafia dowiaduje się o tym i wydaje wyrok śmierci na zdrajcę. Zadanie to ma wykonać znakomity fachowiec polskiego pochodzenia John Polak.
1: Johnny Polak? Kto pyta? Sam wielki Don Cimino.
0: Dla wielbicieli talentu Juliusza Machulskiego film Déjà Vu był pewnym zaskoczeniem. No bo niby znowu komedia, wydaje się, że w tym gatunku reżyser czuje się jednak znakomicie. Niby znowu wątek sensacyjny, niby znowu udana próba połączenia kina popularnego z ambitniejszym, a jednak Déjà Vu to po pierwsze utwór zrealizowany niemal całkowicie w języku angielskim i rosyjskim, po drugie zaś jest to niezwykle wysmakowany pastisz najważniejszych nurtów kinematografii radzieckiej i amerykańskiej. Jutro o tej porze znowu opowiem Wam trochę ciekawostek dotyczących tego filmu.
2: El Radio.
3: El Radio.
2: 90 i 8 FM.
3: 90 i 8 FM.

0: Zbliża się godzina 16, czyli w El Radio za chwilę czas na serwis.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
3: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
1: Po reklamie.
4: Już w tym roku możesz zostać studentem wojskowej uczelni albo zapisać się do nowego przedszkola na Janowie i na koniec pokibicować trochę tenisistom.
5: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Przemysław Nazer. Zapraszam. Po 24 latach do Łodzi wraca Wojskowa Akademia Medyczna. Nowa uczelnia będzie kształcić m.in. lekarzy, lekarzy-dentystów, ratowników medycznych, pielęgniarki i farmaceutów. Po osiągnięciu pełnej zdolności operacyjnej uczelnia będzie mogła uczyć od 800 do 1200 studentów, a każdego roku mury Akademii ma opuszczać od 250 do 350 absolwentów.
6: Studia dla ratowników medycznych mają wystartować już w najbliższym roku akademickim, to znaczy 2026-2027. A kierunek lekarski dla przyszłych oficerów, medyków ruszy w kolejnym roku akademickim, czyli 2027-2028.
4: Mówi rzecznik Urzędu Miasta Jacek Tokarczyk. Powrót Wojskowej Akademii Medycznej to nawiązanie do wojskowych tradycji medycznych w Łodzi. W marcu Rada Miejska jednogłośnie zgodziła się na przekazanie Skarbowi Państwa działki przy 6 sierpnia, która będzie wykorzystana na potrzeby nowej uczelni. Powstanie Akademii ma wzmocnić system wojskowej ochrony zdrowia i zwiększyć bezpieczeństwo państwa poprzez kształcenie specjalistów medycznych na potrzeby polskiego wojska. Na Janowie kończy się budowa nowego miejskiego przedszkola. Nowoczesna placówka od września przyjmie 300 dzieci. Rekrutacja jest już niemal zakończona, a ostatnie wolne miejsca zostaną uzupełnione w lipcu. Nowe przedszkole będzie jednym z największych w Łodzi. Powstało tu 12 oddziałów, nowoczesna sala ruchowa, gabinety do zajęć logopedycznych i integracji sensorycznej oraz własna kuchnia przygotowująca posiłki na miejscu.
7: Standardowe nasze placówki oświatowe są 4-5 oddziałów, więc 12 oddziałów to jest jedno z największych przedszkoli miejskich w Łodzi.
4: Mówi dyrektor nowego przedszkola Joanna Klimkiewicz. Inwestycja kosztowała ponad 21 milionów złotych. Oprócz samego przedszkola powstał także plac zabaw, parkingi, wózkownia, stojaki rowerowe oraz nowe nasadzenia zieleni.
8: To, co dla nas jest niezwykle ważne i pokazujemy, jeśli widzimy zapotrzebowanie rozwijające się osiedla, tak jak tutaj w przypadku Janowa, postanowiliśmy i podjęliśmy decyzję, że skoro jest takie zapotrzebowanie, wybudujemy nowe przedszkole.
4: Mówi wiceprezydent Małgorzata Moskwa-Wodnicka. Trwa jeszcze budowa dróg, chodników i oświetlenia wokół placówki. Miasto zapowiada, że cała infrastruktura będzie gotowa przed rozpoczęciem roku szkolnego. Na kortach MKT Łódź w Parku Poniatowskiego rywalizacja w turnieju głównym Lotto PZT Polish Tour. To męski turniej tenisowy dla zawodników, którzy dopiero przebijają się do światowej czołówki, mówi dyrektor zawodów Tomasz Zabrocki.
9: W turnieju głównym z numerem 1 pierwotnie miał być rozstawiony Tomek Berkieta, zeszłoroczny finalista, Polak. Natomiast w zeszłym tygodniu został wyprzedzony w rankingu przez Orłowa z Ukrainy i to na ten moment Orłow jest pierwszy rozstawiony w turnieju głównym. Są Włosi, jest Norwek, jest Hiszpan, są Niemcy, Ukraińcy, także mocno międzynarodowo.
4: Finał turnieju zaplanowano na niedzielę, a wstęp dla kibiców jest bezpłatny.
10: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
11: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
12: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: W Łodzi dzisiaj pochmurno, w Łodzi dzisiaj z przelotnym deszczem i w najbliższych godzinach to się nie powinno zmienić. W nocy też raczej chłodno i mokro, tylko około 8 stopni pokażą termometry. Jutro bardzo podobna pogoda do dzisiejszej, ma być tak w okolicach 19, może 20 stopni i też tak jak dziś ma być w Łodzi raczej pochmurno i deszczowo.
12: Sponsorem pogody w Elradiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
11: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
10: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
1: Elradio.
13: Elradio.
0: Przed nami kolejna popołudniowa godzina w Elradiu. Kłaniam się i zapraszam na nią, tu Tomek Miara.
1: Elradio.
13: Elradio.
1: 90 i 8 FM.
13: 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia. Groźny bandzior poszukiwany listem gończym został złapany w Peru.
1: Buenos dias, señor Sierra.
2: Buenos Aires.
0: A więcej na ten temat opowiem wam w El Radio za kilka chwil.
3: El Radio.
4: El Radio.
3: 90 i 8 FM.
4: 90 i 8 FM.

Słuchacie El Radia. Czytam właśnie o tym, że 43-letni mężczyzna poszukiwany od 2 lat został zatrzymany w Peru i po zakończeniu procedury ekstradycyjnej trafił do Polski. Ma do odbycia karę ponad 8 lat więzienia. Za jego zatrzymaniem stoi międzynarodowa współpraca służb oraz funkcjonariuszy z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Nasz niezawodny reporter był na lotnisku, gdy aresztowany wychodził z samolotu.

0: Słuchacie Radia Wtorek z pogodą raczej pochmurną, z takim przelotnym deszczem, choć to jest raczej ciepły wtorek, tak w okolicach 20 stopni. Proszę zwróćcie uwagę, że w nocy ciąg dalszy nieba zachmurzonego i jutro też ma być taka pogoda jak dziś. W nocy chłodno, bo tylko około 8 stopni, natomiast jutro podobnie jak dziś około 18-19 stopni powyżej zera.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: gra dla Was El Radio. W warszawskim ogrodzie zoologicznym urodziła się samiczka jednego z najmniejszych jeleni świata. Jak malutka ona jest i generalnie co to za gatunek, opowiem Wam za kilka chwil w El Radio.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90,8 FM.
2: 90,8 FM.

0: Już za chwilę będzie godzina 17, słuchacie El Radia, za chwilę posłuchacie serwisu.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
3: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
1: Po reklamie.
4: Łódzka palmiarnia ma problem z palmą. Po koncercie do domu pojedziesz pociągiem, a na Piotrkowskiej posłuchasz Beatlesów.
5: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Przemysław Nazę. Zapraszam. Daktylowiec w łódzkiej palmiarni w Parku Źródliska rośnie tak szybko, że sięgnął już dachu pawilonu. Miasto analizuje, jak rozwiązać problem i zapewnić roślinie dalszy rozwój. Chodzi o palmę kanaryjską, której wiek szacuje się na około 160 lat. To jeden z najcenniejszych okazów w kolekcji palmiarni. Przycięcie wierzchołka nie wchodzi w grę, bo mogłoby doprowadzić do zniszczenia rośliny. Wcześniej rozważano podwyższenie dachu pawilonu, jednak decyzja w tej sprawie nadal nie zapadła.
6: Należy uwzględnić uwarunkowania konserwatorskie, ponieważ Park Źródliska, gdzie zlokalizowany

0: Zbudowany jest budynek palmiarni, wpisany jest do rejestru zabytków, co znacząco wpływa na możliwe działania inwestycyjne.
1: Mówi rzecznik Urzędu Miasta Jacek Tokarczyk. Obecny budynek palmiarni został wybudowany w 2003 roku, między innymi dlatego, że wcześniej daktylowiec przebił dach starego budynku. Teraz istnieje ryzyko, że historia się powtórzy. Koncertowe pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej znowu wyruszają w trasę, łącząc Łódź z Warszawą. Bezpiecznie i komfortowo odwiozą do domu uczestników największych wydarzeń w Atlas Arenie i na PGE Narodowym.
2: Pierwszy LKA koncertowy odjedzie 15 lipca po koncercie Bad Bunny'ego, który odbędzie się na PGE Narodowym. Pociąg wyruszy 30 minut po północy ze stacji Warszawa Wschodnia, a na dworcu Łódź Fabryczna będzie o 1:53.
1: Mówi Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego. 18 lipca miłośnicy mocnych brzmień będą mogli wrócić z koncertu Marilyn Mansona w łódzkiej Atlas Arenie. LKA koncertowo odjedzie z Łodzi Kaliskiej o 23:37, było 1:12 dotrzeć na stację Warszawa Wschodnia. Pasażerowie będą mogli skorzystać z nocnych połączeń kolejowych po dwóch koncertach System of a Down na PGE Narodowym. Pociągi odjadą 19 i 20 lipca o godzinie 0:30 ze stacji Warszawa Wschodnia. Na dworcu Łódź Fabryczna będą około 1:50. Podobne połączenia zostaną uruchomione 24 lipca oraz 5 i 6 sierpnia po warszawskich koncertach Pitbulla i The Weeknd. Bilety na koncertowe pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej już można kupić we wszystkich kanałach sprzedaży, również przez internet. Już dzisiaj wieczorem parada Żółtej Łodzi Podwodnej przejdzie Łódzką Piotrkowską. Poprowadzi ją orkiestra The Beatles Brass, która zagra utwory słynnej grupy z Liverpoolu. Pomysłodawcą parady, która swoją nazwę czerpie wprost od tytułu płyty i piosenki Yellow Submarine, jest Maciej Werk, kompozytor, producent muzyczny i dyrektor odbywającego się w Łodzi od 18 lat festiwalu Sound Edit. Parada ma przypomnieć o urodzinach Ringo Stara i przywołać klimat Beatlemanii lat 70. ubiegłego wieku. Ringo Starr, jeden z najsławniejszych perkusistów świata, kończy dzisiaj 86 lat. Muzyczny pochód wyruszy z pasażu Schillera około 18 i w rytm muzyki przejdzie do OFF Piotrkowska Center, gdzie orkiestra da mały koncert. Po nim uczestnicy parady nagrają urodzinowe pozdrowienia od łodzian, które zostaną przesłane do jubilata. Następnie około 19 w Teatrze Komedii Impro odbędzie się spotkanie z dziennikarzem muzycznym Piotrem Mecem.
3: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
4: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
5: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
6: Zgodnie z planem wtorek raczej pochmurny z przelotnym deszczem i to właśnie takiej deszczowej pogody do końca dnia trzeba się spodziewać, choć na termometrach dzisiaj nawet około 20 stopni. W nocy chłodno i mokro, bo tylko 8 stopni pokażą termometry. Jutro bardzo podobna pogoda do dzisiejszej, około 18-19 i znowu będzie padać przelotny deszcz.
5: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
4: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
3: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
7: El Radio. El Radio.
6: Serdecznie zapraszam na ostatnią popołudniową wtorkową godzinę w El Radio. Tu Tomek Miara.

0: Gra dla was L Radio. Macie samochód? No to pewnie zauważyliście, że ostatnio jakby trochę drożej. Spróbujemy nad tym tematem pochylić się w L Radio za kilka chwil.
1: L Radio. L Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Telewizja dla Was, El Radio. W ostatnich tygodniach polscy kierowcy, oj, zwłaszcza po portfelach, odczuli wzrost cen benzyny. Mimo że notowania ropy naftowej spadły. No i teraz rodzi się dość oczywiste, proste pytanie. No bo kiedy cena ropy na rynkach światowych rośnie, natychmiast widzimy, jak rosną też ceny paliwa na stacjach benzynowych. No więc pytanie, czy jest szansa na ruch odwrotny. Ceny ropy na rynkach światowych tanieją, to kiedy potanieje benzyna? W jednym z koncernów paliwowych to pytanie zadał nasz niezawodny reporter. Proszę posłuchać, jaką otrzymał odpowiedź.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Słuchacie El Radia jeszcze przed godziną 18. Na pewno zagram wam utwór, który kojarzycie, na pewno znacie, ale być może nie słyszeliście go w tej innej interpretacji. Natomiast chwilę wcześniej Martika przypomni jeden ze swoich największych przebojów.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Dawna to wiem.
1: Gra dla was El Radio. Z całą pewnością jeden z największych przebojów lat 90. No i w sumie historia tej artystki tak się potoczyła, że właściwie to był jej jedyny największy przebój, taki na skalę światową. Marta Marrero. To jest amerykańska piosenkarka pochodzenia kubańskiego, którą na pewno kojarzycie pod pseudonimem Martika. Ona ma na koncie taki przebój zatytułowany Toy Soldier. Co ciekawe, tematem tej piosenki jest uzależnienie od narkotyków. W refrenie piosenkarce towarzyszy chórek, w skład którego wchodzi między innymi znana później z zespołu Black Eyed Peas Fergie.
2: El Radio.
3: El Radio.
2: 90 i 8 FM.
3: 90 i 8 FM.

przyszedł czas, żeby w El Radiu zagrać wam piosenkę, którą znacie na pewno doskonale, ale być może nie znacie jej z tej wersji. Pomyślałem sobie, że skoro w ostatni weekend tak fantastycznie i entuzjastycznie został przyjęty w czasie openera koncert zespołu The Cure, no to może sięgnijmy po coś z ich repertuaru. No i postanowiłem, żeby był to utwór Just Like Heaven, a więc piosenka The Cure z 1987 roku. W 2005 roku ukazuje się drugi album brytyjskiej piosenkarki Katie Melua, zatytułowany Piece by Piece. Wśród 12 piosenek na tej płycie znalazł się również cover Just Like Heaven.

0: Jest już prawie godzina 18, więc to już wszystko, co przygotowałem dla Was dziś na wtorkowe popołudnie. Do usłyszenia do jutra, mówi Tomek Miara.
1: Reklama.
2: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
3: Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl. I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią Twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
1: Po reklamie.
4: Kolejne wyłudzenia pieniędzy w ochronie zdrowia. NFZ nałożył karę na szpital. Donald Trump znowu sugeruje wycofanie wojsk USA z Europy. A dla odrobiny spokoju i relaksu polecamy wielką wystawę lilii owców w Łódzkim Ogrodzie Botanicznym.
5: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To bulwersująca sprawa. Tak o aferze w szpitalu w Mogilnie mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak opisuje Wirtualna Polska, lekarze neurochirurdzy seryjnie wykonywali kilkuminutowe, ekspresowe zabiegi, które w dokumentacji medycznej były wykazywane jako znacznie droższe procedury szpitalne. Dziennie mogli zarobić nawet 300 tysięcy złotych. Sprawa jest wyjaśniana, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
6: Ta sprawa z Mogilna jest absolutnie bulwersująca i tam, rozumiem, odpowiednie organa państwa zajmują się wyjaśnieniem i badaniem, czy w ogóle nie doszło tam do jakichś poważniejszych nadużyć bądź przestępstwa. Wszystkie tego typu sprawy są dzisiaj omawiane po to, żeby jutro mogły być przedstawione i będzie szereg rozwiązań zaprezentowany przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia.
4: Po kontroli NFZ nałożył na szpital w Mogilnie ponad 2,5 miliona złotych kary. Jak ujawnia Wirtualna Polska, neurochirurdzy mieli też nieformalnie opłacać pielęgniarki za pracę w sali operacyjnej. Podczas zabiegów korzystano także z aparatu rentgenowskiego, który nie miał prawa być używany. Prezydent USA Donald Trump mocnymi akcentami zaczyna swój udział w szczycie NATO w Ankarze. Podczas spotkania z prezydentem Turcji Trump powiedział, że Grenlandia powinna być kontrolowana przez Stany Zjednoczone, a nie Danię. Dodał, że USA nie muszą wydawać pieniędzy na ochronę Europy przed Rosją i mogłyby wycofać swoje wojska z kontynentu. Powtórzył też, że zawiódł się na wielu

0: sojusznikach, którzy odmówili pomocy w wojnie z Iranem. Teraz wracamy do sprawy autobusu, który w niedzielę wpadł do przejścia podziemnego w Warszawie. Nawet kilka tygodni może potrwać sprawdzanie tzw. czarnej skrzynki. Prawdopodobnie niesprawny był układ kierowniczy i elektroniczny pojazdu, dlatego kierowca raczej nie usłyszy zarzutów, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba.
1: Konieczne jest przeprowadzenie opinii zabezpieczenia śladów powypadkowych, czyli tzw. komputera czarnej skrzynki.
0: Prokuratura wczoraj wszczęła śledztwo pod kątem sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Według nieoficjalnych informacji policja na razie nie planuje kompleksowej kontroli stanu technicznego miejskich autobusów jeżdżących po Warszawie. 40-letni Mołdawianin zmienił dane osobowe, aby ominąć zakaz wjazdu do strefy Schengen. Został zatrzymany w Medyce. Za nielegalne przekroczenie granicy zostanie ukarany przez sąd. Od początku roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej wykryli 19 osób, które zmieniły dane osobowe, by ominąć zakaz wjazdu. W większości przypadków byli to obywatele Mołdawii. Uwaga na silny wiatr. Ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczy prawie całego Pomorza. A najgorsza sytuacja jest na Półwyspie Helskim i na Mierzei Wiślanej. Imponującą kolekcję kilkunastu tysięcy kwitnących liliowców można podziwiać w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi. To właśnie w lipcu liliowce prezentują się najpiękniej, mówi Małgorzata Słabiak z Łódzkiego Ogrodu Botanicznego.
2: One są w kolorach najczęściej czerwone, różne odcienie czerwonego, żółtego, kremowe, białe.
0: Co ciekawe, łacińska nazwa liliowców pochodzi od słowa hemera, oznaczającego dzień, i callos, piękno, czyli piękno jednego dnia. To dlatego, że pojedyncze kwiaty liliowców rozwijają się tylko na jeden dzień. W najbliższą niedzielę kolekcję będzie można podziwiać w czasie spaceru z przewodnikiem.
3: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
4: Bartłomiejuszek, zapraszam na informacje sportowe. Pomocnik Michał Kaput podpisał z łódzkim klubem sportowym roczny kontrakt z możliwością przedłużenia o kolejny sezon. Urodzony w Wyszkowie zawodnik ma doświadczenie w PKO BP Ekstraklasie. Ostatnio występował w Piaście Gliwice i Radomiaku Radom. W niekulturalny sposób z ŁKS-em pożegnał się 41-letni Maciej Lampę. Były koszykarz NBA opublikował w internecie wideo, na którym wyrzuca strój łódzkiego klubu do pojemnika z odzieżą używaną. Nie tak miała wyglądać jego przygoda z ŁKS-em i nie tak powinno wyglądać pożegnanie. Lampę miał wznowić karierę grając na zapleczu Ekstraklasy, ale od samego początku między nim a klubem były niedomówienia. W kilku meczach pełnił rolę asystenta trenera i to tyle. Jak informują żużlowe portale, Trybunał Polskiego Związku Motorowego utrzymał w mocy wynik meczu HAS Skrzydlewsko-Orzeł Łódź Polonia Piła w Metalkasy drugiej Ekstralidze żużlowej. Na torze łódzki zespół wygrał 46-44, jednak goście domagali się zweryfikowania rezultatu na remis. W pierwszej instancji na poziomie Komisji Ligi ich odwołanie odrzucono. Powtórka w drugiej instancji na poziomie Polskiego Związku Motorowego także jest korzystna dla Orła Łódź. Było to spotkanie z początku sezonu. W przedostatnim wyścigu łódzki zawodnik upadł na tor i nie podniósł się. Sędzia Rafał Kobak miał obowiązek zaliczyć wynik biegu. Jednak tego nie zrobił. Doszło do powtórki, a potem wyścigu 15. Ostatecznie Orzeł wygrał. Gdyby zaliczono wynik pierwszej odsłony, padłby remis. W opinii komisji sztab Polonii za późno złożył protest. Pomyłka sędziego była faktem, ale oba zespoły przystępowały do ostatniego wyścigu, znając wynik spotkania i żużlowcy Orła wiedzieli, ile punktów jest im potrzebne do zwycięstwa. Klub sportowy Budowlani Łódź poinformował, że kilku rugbystów nie będzie występowało w drużynie Wizja Med Grod Budowlanych w kolejnym sezonie. Są to Kacper Palamarczuk, Pola Fakosilea, Siaosi Wakapuna, Heston Aisea i Aleksander Niedźwiecki.
3: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
5: El Radio.
6: El Radio.
5: El Radio.
6: 98 FM.
5: 98 FM.

0: El Radio. El Radio.
1: Na 98 FM.
0: Na 98 FM.

0: Zaczął się szczyt NATO. W Ankarze Trump chwali Turcję. Resort zdrowia omawiał z premierem pomysły na poprawę systemu. Jutro wnioski. Radni Rzeszowa nie chcą nocnej prohibicji. Odrzucili projekt.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Ankarze zaczęła się już uroczysta kolacja dla przywódców państw NATO. Liderzy jutro rano wezmą udział w oficjalnych obradach. Dziś Donald Trump zasugerował, że Waszyngton może sprzedać Turkom nowoczesne myśliwce F-35, mimo sprzeciwu Izraela i faktu, że Ankara kupiła rosyjskie systemy przeciwlotnicze.
2: Mamy lepsze relacje z Turcją, a Turcja pod wieloma względami okazała się o wiele bardziej lojalna niż inne kraje, po których lojalności byśmy się spodziewali. Więc na pewno to coś, co rozważamy.
0: Trump powtórzył też, że Stany Zjednoczone nie muszą wydawać pieniędzy na ochronę Europy przed Rosją i mogłyby wycofać swoje wojska z kontynentu. Resort Zdrowia i NFZ pracują nad planem naprawy systemu ochrony zdrowia. Jutro ma go przedstawić minister Jolanta Sobierańska-Grenda, a impulsem do zmian są nadużycia w warszawskim Szpitalu Południowym. Wawrzyniec Zakrzewski.
3: Premier Tusk, który z ministrem Grendą dwukrotnie dziś się spotykał, przed i po posiedzeniu rządu, wyjaśnia, że sprawa Szpitala Południowego ujawniła wiele mankamentów w systemie i dlatego zobowiązał resort i NFZ do przygotowania konkretnych rozwiązań.
4: Dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin.
3: Szef rządu zdaje sobie przy tym sprawę, że w trybie pilnym będzie można wprowadzić tylko część niezbędnych reform. Pozostałe będą wymagały zmian ustawowych.
0: Polscy europosłowie mówili dziś na forum Parlamentu Europejskiego o gloryfikowaniu UPA przez Ukrainę. Andrzej Halicki z KO i Michał Dworczyk z PiSu zgodnie podkreślali, że Ukraina musi przestrzegać europejskich wartości, by być w Unii Europejskiej. Według Halickiego to oznacza, że nie może gloryfikować tych, którzy dokonywali działań o charakterze ludobójczym. Dworczyk wezwał, by Ukraina potępiła ideologię UPA. Uwaga na fałszywe SMS-y o paczkach. Cyberprzestępcy wykorzystują zmianę w przepisach celnych. Wykorzystują fakt, że zamawiający paczki spoza Unii Europejskiej faktycznie spodziewają się po zmianie przepisów jakiejś dopłaty. Oszuści wysyłają SMS.

0: SMS-y z linkiem do płatności. Mówi Krzysztof Romasz z Biura Cyberbezpieczeństwa i Standardów w Poczcie Polskiej.
1: Niewielka kwota do rzekomej dopłaty, o której wspominają oszuści w SMS-ach, dodatkowo obniża czujność.
0: Jeśli klikniemy w link, możemy stracić pieniądze albo dane do bankowości elektronicznej. Niespokojny wieczór w pogodzie, są ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem dla 12 województw. Na północy kraju może wiać w porywach do 120 km na godzinę. Co jeszcze dzieje się w pogodzie, o tym synoptyk Agnieszka Prasek.
2: Na południu tutaj mamy do czynienia z burzami i lokalnie intensywnym opadem deszczu. Do tego dość silny i porwisty wiatr w centrum i na północnym wschodzie kraju.
0: Wietrznie będzie także jutro, zwłaszcza nad Bałtykiem. Radni Rzeszowa nie zgodzili się na nocną prohibicję. Odrzucili projekt uchwały ograniczającej dostępność alkoholu w godzinach nocnych. Zwolennicy wskazywali na ochronę zdrowia publicznego, przeciwnicy na wady projektu i brak dowodów skuteczności takiego rozwiązania. Rzeszów tym samym nie dołączy do największych polskich miast z nocną prohibicją. To obowiązuje już w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku.
3: Sponsorem sportu w El Radiu jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Francja zagra z Marokiem, Hiszpania z Belgią, Norwegia z Anglią i no właśnie, kto uzupełni stawkę ćwierćfinalistów mundialu? Argentyna gra z Egiptem, a wieczorem Kolumbia zmierzy się ze Szwajcarią. Europejskie zespoły są na tym turnieju trudne do przejścia, mówi trener Kolumbijczyków Nestor Lorenzo. W Ameryce Południowej gra się nieco wolniej, dlatego odebranie piłki europejskiej drużynie i kontrolowanie jej to jeden ze sposobów na ewentualne spowolnienie tej dynamiki. Jednak aby przełamać obronę, trzeba także zmian tempa, dynamiki i szybkości. Dlatego uważam, że odpowiedni wybór momentów, w których należy zwolnić, a w których przyspieszyć, jest w takich meczach kluczowy. A Szwajcarzy liczą na historyczny awans do najlepszej ósemki, mówi trener Murat Yakin.
5: Niecodziennie gra się w 1/8 finału mundialu, więc to ogromna radość. Dla mnie, dla zawodników, co widać na treningach, także dla kibiców. Również odczuwamy wsparcie ze Szwajcarii.
4: Mecz Szwajcarii z Kolumbią o 22:00. Jutro dzień przerwy na mundialu, a ćwierćfinały rozpoczną się w czwartek. Po ponad 100 latach kombinacja norweska wypada z programu Igrzysk Olimpijskich, zdecydował Komitet Wykonawczy MKOL. Ogłosił też, że po raz pierwszy w historii zimowych igrzysk zostanie zapewniony parytet płci. A skoro kobiet w kombinacji norweskiej nie ma, to nie będzie jej wcale. Program zawiera zasądowe propozycje, jazdę synchroniczną w wyżwiarstwie figurowym i freeride snowboardowy i narciarski. To znakomita wiadomość, mówi startująca w tej dyscyplinie Zuzanna Witych.
6: Nie ukrywam, że jako aktualna mistrzyni świata od razu w mojej głowie pojawia się ten kolejny, nowy i bardzo na pewno ambitny, ale myślę, że realny cel przede wszystkim uczestnictwa w tych igrzyskach olimpijskich, ale czemu nie pomyśleć o medalu.
4: Ponadto wprowadzono zmiany w niektórych dyscyplinach znajdujących się od lat w programie olimpijskim. W biatlonie dodano super mixt, w wyżwiarstwie szybkim sprinty drużynowe kobiet i mężczyzn, w skokach narciarskich duety kobiet, a w narciarstwie dowolnym ski crossy drużyn mieszanych. Mats Pedersen wygrał trzeci etap Tour de France z Carcassonne do Fua. Duńczyk najszybciej finiszował spośród 10-osobowej grupy uciekinierów.
3: Sponsorem sportu w El Radiu jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
7: El Radio. El Radio w Łodzi.
8: Na 98 FM.

0: jest L Radio.
1: Na 98 FM.
2: Ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Jutro rano wyniki matur, dokładnie o 8.30. Rząd chce walczyć z greenwashingiem, czyli pseudoekologicznym marketingiem. Warszawski Pałac w Wilanowie zaprasza na sztuki Szekspira.
1: L-Radio. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Emocje sięgają zenitu. Już jutro o 8.30 maturzyści poznają swoje wyniki. Dla wielu to koniec tygodni stresu. Dzięki wsparciu znajomych przetrwałam ten trudny okres, wspomina zeszłoroczna maturzystka.
2: Na pewno był to stresujący okres. Wspierałam te wyniki w pracy na przerwie.
0: Słabszy wynik nie przekreśla drogi na studia, mówi profesor Jolanta Tkaczyk, prorektorka Akademii Leona Koźmińskiego.
3: Jeśli nie poszło tak, jak chcieliście, to nie martwcie się. Maturę zawsze można poprawić. Jest wiele fantastycznych możliwości rozwoju i być może to, o czym marzyliście, nie będzie tym, czego tak naprawdę potrzebujecie.
0: Logowanie do systemu rusza punktualnie o godzinie 8.30. Rząd przyjął projekt ustawy o zakazie tzw. greenwashingu. Chodzi o zakaz informowania, że produkt jest ekologiczny, gdy firma nie ma na to żadnych dowodów. Greenwashing to manipulacja, która wprowadza konsumentów w błąd, mówi profesor Zbigniew Karaczun ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
4: Będą karane firmy te, które będą chciały to obejść, tworząc własne systemy.
5: Zielony listek, który sugeruje, że firmy są eko i takie dbające o środowisko.
4: Wielka firma niszczy środowisko, wycina lasy tropikalne, ale przedstawia się, że gdzieś oczyszcza wodę, czy posadziła 100 drzew, co też w nas powoduje, że my tracimy zaufanie tak naprawdę. To temu też ma przeciwdziałać ta regulacja i ja mam nadzieję, że właśnie te regulacje antygreenwashingowe przywrócą nam elementarne zaufanie.
0: Z profesorem Zbigniewem Karaczunem rozmawiał Tomasz Węckę. Zakaz pseudoekologicznego marketingu ma też służyć firmom, które faktycznie prowadzą biznes z dbałością o środowisko. Liderka francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen została ukarana przez sąd. Ma zakaz ubiegania się o funkcje publiczne na 45 miesięcy, w tym 30 w zawieszeniu. To oznacza, że będzie mogła wystartować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Choć może to się źle odbić na jej reputacji, ocenia socjalista Boris Vallot.
6: Wyborcy musieliby być w pełni świadomi, że byłaby to kandydatura osoby skazanej za przestępstwo. Jest winna sprzeniewierzenia środków publicznych, ale to do niej należy decyzja, czy jako przestępczyni stawi się przed elektoratem w Zgromadzeniu Narodowym.
0: Sąd skazał Marine Le Pen za defraudację środków Parlamentu Europejskiego. Le Pen już zapowiedziała, że chce wystartować w wyborach. W warszawskim pałacu w Wilanowie trwa plenerowy festiwal teatralny Szekspir w parku. Można zobaczyć komedię Omyłek oraz Wieczór Trzech Króli, mówi aktorka Hanna Konarowska-Nowińska.
7: Zobaczyć, że się Szekspira nie trzeba bać, bo ludzie często się boją, że to będzie za długie, że to będzie takie, śmakie i owakie, a się okazuje, że właśnie tak nie jest. Teatr jest bliski człowiekowi.
0: Spektakle będą prezentowane do 2 sierpnia. Pomocnik piłkarskiej reprezentacji Polski Jakub Kamiński przybył do Lizbony, ma się związać z Benfiką. 24-letni wychowanek Sząbierek Bytom niebawem ma podpisać 5-letni kontrakt, piszą portugalskie media. Benfica ma wykupić Kamińskiego z niemieckiego FC Köln za 20 milionów euro.
1: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
8: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
9: Sponsorem pogody w L-Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
10: W Łodzi dużo chmur i miejscami możliwy przelotny deszcz. W nocy zrobi się wyraźnie chłodniej. Nad ranem temperatura spadnie do około 11 stopni.
9: Sponsorem pogody w L-Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
8: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52. L-Radio. W Łodzi.
11: Na 98 FM.

0: Polska podpisała dwie ważne umowy w zakresie obronności. Nie ma zanieczyszczenia radiologicznego na rzece Bóbr, dementują eksperci. Uwaga, koty przebiegają przez ulicę. Takie tablice pojawiły się na terenie Gniezna.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska podpisała dziś na szczycie NATO w Ankarze dwie ważne umowy w zakresie obronności. Serwisowanie rakiet do systemu Patriot i produkcję pocisków manewrujących Barracuda. Niektóre z nich będą wysyłane do Łotwy i Estonii. To przejście do wyższej ligi, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Jeżeli ktoś dzisiaj będzie powtarzał wam te głupoty, te manipulacje o rozbrajaniu zdolności w Polsce, o abdykowaniu z możliwości obrony państwa polskiego, to te dwa porozumienia najlepiej świadczą, że jest wprost przeciwny.
0: Szczyt NATO w Ankarze potrwa do jutra. Nie poprawiają się wyniki badań mikrobiologicznych wody w rzece Bóbr na Dolnym Śląsku. Nie można korzystać z rzeki głównie z powodu bakterii kałowych. Spuszczanie wody ze zbiornika w Pilchowicach w celu naprawy tamy doprowadziło do katastrofy ekologicznej. Wyłowiono 23 tony martwych ryb. Wojewoda za to zdementował informacje z mediów społecznościowych. Nie ma zagrożenia radiologicznego.
3: Straż pożarna weryfikowała te informacje w terenie. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości podczas tych prewencyjnych pomiarów radiometrem.
0: Mówi rzecznik wojewody Tomasz Jankowski. Jutro nowy zespół naukowców ma pokazać plan na ograniczenie zanieczyszczenia rzeki w trakcie remontu zapory w Pilchowicach. Poznaniacy chcą nocnej prohibicji na terenie całego miasta. Zakończyły się właśnie w tej sprawie konsultacje społeczne. Wynika z nich, że ponad 80% zapytanych mieszkańców jest za rozszerzeniem zakazu sprzedaży alkoholu od 22 do 6 rano, mówi przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa radny Przemysław Plewiński.
4: W trakcie konsultacji podkreślano, że ludzie chcieli, żeby ten zakaz obowiązywał nieco dłużej, na przykład do 8 rano. Niestety tutaj jesteśmy zatrzymywani pewnymi rygorami wynikającymi z ustawy. Mamy teraz te wyniki, liczę, że do głosowania nad projektem wrócimy na sesji po wakacjach.
0: Tak zwana nocna prohibicja obowiązuje już w 5 dzielnicach Poznania. Jak wynika z danych policji, w każdej z nich po wprowadzeniu zakazu spadła liczba nocnych interwencji. Uwaga, koty przebiegają przez ulicę. Takie tablice pojawiły się na terenie Gniezna. To nie oficjalny znak drogowy, tylko prywatna inicjatywa ma zwrócić uwagę kierowców na wolno żyjące koty. Choć nie tylko.
5: Ten znak tak de facto dla mnie, pomimo że jest tutaj statuetka tego kota, to właściwie ma być pomocne dla wszystkich zwierząt, które mogą ulec jakimś wypadkom, bo nikt nie mówi o przechodzących jeżach, które widzimy nagminnie. Nikt się nawet nie zastanawia, jak te zwierzęta rozjedzie, jak je potrąci, jedzie się dalej. Podejście jest takie bardzo przedmiotowe. Nie wiem, może ktoś akurat zwolni, będzie bardziej uważny na tej drodze.
0: Mówi pomysłodawca, inicjator akcji Andrzej Zabiega. Tablice w Gnieźnie zostały sfinansowane z prywatnych funduszy. Miasto nie dołożyło do nich ani złotówki. Argentyna awansowała do ćwierćfinału piłkarskich mistrzostw świata. Wygrała z Egiptem 3-2. I to w dramatycznych okolicznościach. Jeszcze 11 minut przed końcem przegrywała 0-2, ale w samej końcówce strzeliła 3 gole. Jednego z nich Leo Messi. Messi ma już 8 goli w turnieju. W ćwierćfinale Argentyna zagra z Kolumbią albo Szwajcarią. Ten mecz właśnie się zaczął.
6: El Radio na pogodę.
7: Końcówka dnia w Łodzi pod znakiem chmur. Przed nami chłodna noc, a jutro utrzyma się umiarkowana. Momentami deszczowa pogoda z temperaturą około 19 stopni.
1: To jest El Radio.
8: El Radio.
6: Na 90 i 8 FM.
8: Na 90 i 8 FM.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Poszukiwany listem gończym, zatrzymany w Peru.
2: Zarzuca mu się m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej.
1: Do końca tygodnia nie pojedziecie Siewną.
3: Zostanie naprawiona infrastruktura pod ziemią.
1: Już w tym roku możesz zostać studentem wojskowej uczelni.
4: Studia dla ratowników medycznych mają wystartować już w najbliższym roku akademickim.
1: Albo zapisać się do nowego przedszkola na Janowie.
5: Jedno z największych przedszkoli miejskich w Łodzi.
1: Kierowcy, szykujcie się na remont północnej.
6: Podbudowa, warstwy bitumiczne.
1: Łódzka palmiarnia ma problem z palmą.
7: Należy uwzględnić uwarunkowania konserwatorskie.
1: To jest Dzień z Bliska. Przemysław Nazer. Zapraszam.
8: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie.
1: Bliżej Ciebie.
2: Zatrzymanie w Peru i skuteczna ekstradycja do Polski. Chodzi o mężczyznę poszukiwanego od 2 lat listem gończym i czerwoną notą Interpolu. 43-latek unikał organów ścigania, zmieniając cały czas miejsce pobytu.
3: Przełom nastąpił, gdy funkcjonariusze ustalili, że poszukiwany może przebywać na terenie Ameryki Południowej. We współpracy z oficerem łącznikowym nawiązano kontakt z tamtejszą policją. Ustalono możliwe miejsce jego pobytu na terenie Peru.
2: Mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Zatrzymany na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi ma do odbycia karę ponad 8 lat pozbawienia wolności.
3: Zarzuca mu się m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Śledczy przypisują mu również udział w grupie przestępczej specjalizującej się w wyłudzaniu pieniędzy metodą na policjanta.
2: Mężczyzna trafił już do jednostki penitencjarnej, gdzie odbywać będzie zasądzoną karę.
0: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Cheers.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Ile razy padła już ta prośba? Łódzcy kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Ulica Siewna na Zdrowiu pozostanie zamknięta do końca tygodnia po awarii infrastruktury podziemnej. Do uszkodzenia doszło w rejonie Omłotowej. Na skutek awarii wodociągowej zapadła się nawierzchnia jezdni. Jak zapewniają drogowcy, problem dotyczy wyłącznie infrastruktury znajdującej się pod ziemią.
2: To jest czysto infrastruktury podziemnej i na skutek tego doszło do uszkodzenia nawierzchni. Zostanie naprawiona infrastruktura pod ziemią i odtworzona nawierzchnia drogi, abyśmy gładko przejechali.
1: Mówi Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji. Na czas prowadzonych prac ulica Siewna jest całkowicie zamknięta dla ruchu samochodowego. Możliwe jest jedynie przejście pieszo lub przejazd rowerem. Objazd wyznaczono ulicą Solec, którą kursuje również autobus linii 83.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Po 24 latach do Łodzi wraca Wojskowa Akademia Medyczna. Nowa uczelnia będzie kształcić m.in. lekarzy, lekarzy-dentystów, ratowników medycznych, pielęgniarki i farmaceutów. Po osiągnięciu pełnej zdolności operacyjnej uczelnia będzie mogła uczyć od 800 do 1200 studentów, a każdego roku mury Akademii ma opuszczać od 250 do 350 absolwentów.
2: Studia dla ratowników medycznych mają wystartować już w najbliższym roku akademickim, to znaczy 2026-2027, a kierunek lekarski dla przyszłych oficerów, medyków ruszy w kolejnym roku akademickim, czyli 2027-2028.
1: Mówi rzecznik Urzędu Miasta Jacek Tokarczyk. Powrót Wojskowej Akademii Medycznej to nawiązanie do wojskowych tradycji medycznych w Łodzi. W marcu Rada Miejska jednogłośnie zgodziła się na przekazanie Skarbowi Państwa działki przy 6 sierpnia, która będzie wykorzystana na potrzeby nowej uczelni. Powstanie Akademii ma wzmocnić system wojskowej ochrony zdrowia i zwiększyć bezpieczeństwo państwa poprzez kształcenie specjalistów medycznych na potrzeby polskiego wojska.
3: L Radio. Warto wiedzieć.

0: Na Janowie kończy się budowa nowego miejskiego przedszkola. Nowoczesna placówka od września przyjmie 300 dzieci. Rekrutacja jest już niemal zakończona, a ostatnie wolne miejsca zostaną uzupełnione w lipcu. Nowe przedszkole będzie jednym z największych w Łodzi. Powstało tu 12 oddziałów, nowoczesna sala ruchowa, gabinety do zajęć logopedycznych i integracji sensorycznej oraz własna kuchnia przygotowująca posiłki na miejscu.
1: Standardowe nasze placówki oświatowe są 4-5 oddziałów, więc 12 oddziałów to jest jedno z największych przedszkoli miejskich w Łodzi.
0: Mówi dyrektor nowego przedszkola Joanna Klimkiewicz. Inwestycja kosztowała ponad 21 milionów złotych. Oprócz samego przedszkola powstał także plac zabaw, parkingi, wózkownia, stojaki rowerowe oraz nowe nasadzenia zieleni.
2: To, co dla nas jest niezwykle ważne i pokazujemy, jeśli widzimy zapotrzebowanie rozwijające się osiedla, tak jak tutaj w przypadku Janowa, postanowiliśmy i podjęliśmy decyzję, że skoro jest takie zapotrzebowanie, wybudujemy nowe przedszkole.
0: Mówi wiceprezydent Małgorzata Moskwa-Wodnicka. Trwa jeszcze budowa dróg, chodników i oświetlenia wokół placówki. Miasto zapowiada, że cała infrastruktura będzie gotowa przed rozpoczęciem roku szkolnego.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Kolejna ważna ulica w Łodzi przejdzie gruntowną przebudowę. W poniedziałek, 13 lipca, rozpocznie się pierwszy etap remontu północnej. Inwestycja będzie prowadzona etapami. W tym roku drogowcy wyremontują odcinki od Franciszkańskiej do Sterlinga, a następnie do Wierzbowej.
2: Ulica uzyska nową konstrukcję, czyli wszystkie warstwy konstrukcyjne będą wykonywane od początku, czyli podbudowa, warstwy bitumiczne. Będzie wybudowana ciąg pieszo-rowerowy od strony północnej na odcinku od Franciszkańskiej do ulicy

0: Sterlinga i od ulicy Sterlinga do Wierzbowej po stronie południowej. Ponadto planujemy wykonać nowe chodniki.
1: Mówi Sławomir Niżnikowski z Zarządu Drogi Transportu. Podczas pierwszego etapu prac ulica Północna pozostanie przejezdna tylko w jednym kierunku, w stronę Ronda Solidarności. Kierowcy jadący w przeciwną stronę będą korzystać z objazdu źródłową. Pierwszy etap ma zakończyć się jeszcze w czasie wakacji, a cała tegoroczna przebudowa Północnej ma potrwać do końca października i kosztować blisko 7 milionów złotych.
2: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Daktylowiec w łódzkiej palmiarni w parku Źródliska rośnie tak szybko, że sięgnął już dachu pawilonu. Miasto analizuje, jak rozwiązać problem i zapewnić roślinie dalszy rozwój. Chodzi o palmę kanaryjską, której wiek szacuje się na około 160 lat. To jeden z najcenniejszych okazów w kolekcji palmiarni. Przycięcie wierzchołka nie wchodzi w grę, bo mogłoby doprowadzić do zniszczenia rośliny. Wcześniej rozważano podwyższenie dachu pawilonu, jednak decyzja w tej sprawie nadal nie zapadła.
2: Uwzględnić uwarunkowania konserwatorskie, ponieważ park Źródliska, gdzie zlokalizowany jest budynek palmiarni, wpisany jest do rejestru zabytków, co znacząco wpływa na możliwe działania inwestycyjne.
1: Mówi rzecznik Urzędu Miasta Jacek Tokarczyk. Obecny budynek palmiarni został wybudowany w 2003 roku, między innymi dlatego, że wcześniej daktylowiec przebił dach starego budynku. Teraz istnieje ryzyko, że historia się powtórzy.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Poszukiwany listem gończym, zatrzymany w Peru.
2: Zarzuca mu się m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej.
1: Do końca tygodnia nie pojedziecie Siewną.
3: Zostanie naprawiona infrastruktura pod ziemią.
1: Już w tym roku możesz zostać studentem wojskowej uczelni.
4: Studia dla ratowników medycznych mają wystartować już w najbliższym roku akademickim.
1: Albo zapisać się do nowego przedszkola na Janowie.
5: Jedno z największych przedszkoli miejskich w Łodzi.
1: Kierowcy, szykujcie się na remont północnej.
6: Podbudowa, warstwy bitumiczne.
1: Łódzka palmiarnia ma problem z palmą.
7: Należy uwzględnić uwarunkowania konserwatorskie.
1: To był Dzień z Bliska.
8: El Radio. Warto wiedzieć.

El Radio. El Radio. 90.8 FM. 90.8 FM. I've been watching you.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: To jest El Radio na 98 FM.

0: To jest El Radio. El Radio.
1: Na 98 FM.
0: Na 98 FM.

patrzę, łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną noc. Let's go, hey. Chyba cię sprawdzę, trzymałeś planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będzie ślub, większe masz szanse. Jestem na nie, póki co tak so, so, so. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała, hey. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

0: i słyszę tylko echo, echo, echo.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.
2: Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcia

0: jest L Radio. L Radio.
1: Na 98 FM.
0: Na 98 FM. To jest L Radio. Na 98 FM.